0: To jest Radio ESK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

SK Kielce. Ain't no hesitation.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: I po reklamie.
2: Wiktoria Kmiecik, dzień dobry, witajcie w środę. Na początek zerkam na najnowsze mapy pogodowe, sprawdzam, co będzie się dzisiaj działo w pogodzie. I na termometrach niezbyt wiele, bo maksymalnie do 12-13 stopni odczuwalna, może być ciut wyższe, ale już bez opadów deszczu. Zaświeci nawet słońce.
3: Dokładnie 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwił urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
4: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
3: Na zapowiedź rozporządzenia topukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A za ósmoklasistami egzamin z matematyki, jak przyznali po wyjściu z testu, ten był wymagający.
5: Obstałem około 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
8: Nie za bardzo umiałem. Na logikę więcej zrobię.
3: Na dziś ostatni egzamin. Uczniowie kończący podstawówkę zmierzą się z językiem obcym. Początek pisania o 9:00.
1: SK Kielce News.
2: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kielce potrzebują krwi. Najbardziej brakuje grupy z ujemnym współczynnikiem RH. Nie zwlekaj, zjedz niskotłuszczowe śniadanie i pomóż chorym w naszym regionie. Szczegóły na stronie kieleckiego RCKiK. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą połączyć patriotyzm z aktywnym wypoczynkiem. 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza na wakacje z WOT.
9: Uczymy bezpiecznego posługiwania się bronią, strzelania. Uczymy również pierwszej pomocy przedmedycznej, taktyki.
2: Mówi Daniel Woś, rzecznik świętokrzyskich terytorialsów.
1: Jankes,
10: Kama
1: i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: No i dzień dobry.
12: Dzień dobry!
11: Jest środa, dzień dobry, mówi wam człowiek z Zielonej Góry.
12: Żeby było dobrze, musi być człowiek z Gorzowa również, to ja, Gorzów Wielkopolski, Jankes, dzień dobry.
11: No to sprawdźmy, skąd jesteście i gdzie nas słuchacie, jak to mówią w internecie, wpisujcie miasta.
12: Pan Marcin skąd?
3: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
12: Wo co?
3: Z Woleń.
11: Z Woleń. Okay.
3: Więc z Wolna wchodzimy w środę.
12: Tak jak zawsze.
11: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302, no i ten sławny Messenger, bla, bla, bla.

0: Hej, tu SK, 8 minut po godzinie 6. Wpisujcie miasta, kto jest z nami. Na pewno jest Gorzów, na pewno jest Zielona Góra.
1: Słuchaj, jakbyś zgadł.
0: Zwoleń.
1: Słuchaj tego, jakbyś zgadł.
0: Naprawdę?
2: Dzień dobry, Gorzów Wielkopolski po tej stronie. Miłego dnia.
0: Ulala, brawo. No, jakby nie było, 2-1, pani kolego.
1: Gdzie jest Zielona Góra, ja się pytam.
0: Ale odbieramy dalej telefony, wy robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
3: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski. Ja kieruję się do Kalisza. Do pracy.
1: Proszę bardzo. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
1: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
1: A tu, u góry.
0: Nad szyją.
1: Nad szyjnem.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Obecnie słucham Radia SK w miejscowości Osiek.
1: Proszę bardzo.
0: No, to tam też niedaleko.
1: Tam jak te drzewa się kończą, jest taki kamień wielki i prosto pojedziesz, to jest Osiek.
5: A później jest Floryda, bo też Adam pozdrawia z Florydy, z słonecznej.
0: Tej prawdziwej Florydy?
5: Stanach.
1: Kurczę.
5: Ameryka.
0: To teraz pozdrawiamy bardzo mocno naszego słuchacza
5: Adama.
0: Adama z Florydy. Może byśmy zagrali Florajdę?
1: Akurat nie mam, wiesz?
0: No dobrze, okej. Jankes
1: i Wiktor. A, jest jeszcze jedno piękne miejsce.
6: Łódź, kurwa. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I don't even know.

0: poranne prasowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą Jadzie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
1: No naprawdę, słuchacze z USA cię pozdrawiają.
2: Tak, naprawdę słuchają
0: nas wszędzie. Ale dziękuję bardzo.
2: A ty skąd pochodzisz, Jadziu, tak pierwotnie?
1: Jest taka zabawa
0: z
1: w internecie.
0: Dzisiaj
2: z Warszawy. O, w końcu ktoś z Warszawy.
1: Proszę.
2: No i to nam się podoba.
1: Dobrze, jest to babka ze stolicy, teraz skomentuje najnowsze newsy z życia gwiazd. Uwaga.
2: Właśnie, patrzymy. Ania Mucha przyciąga uwagę internautów. Aktorka opublikowała nawet w odważne zdjęcia. W fikuśnym bikini występuje.
1: Lubię, jak Ania Mucha publikuje takie zdjęcia.
2: Wywołało to lawinę komplementów. Internauci piszą, między innymi, ale rakieta. Tak piszą.
0: No to w końcu Mucha czy rakieta?
2: To jest konkretny komentarz od pani z Warszawy.
1: Wiesz, jak Mucha szybko leci, tak to jak rakieta.
0: To jak rakieta.
1: No.
2: Ale tak, gratulujemy oczywiście i pozdrowienia dla Ani.
1: Kasia Cichopek tym razem jeszcze i Maciej Korzajewski podbijają, słuchajcie, Budapeszt, popularny kierunek. Pojechali sobie na Węgry do Węgrzech i wrzucają zdjęcia na Instagram. Widać na nich lokalne rarytasy, kupowanie pamiątek i to, że humorki im dopisują.
2: Węgry.
0: Idąc za ciosem, następny cel wakacji? USA.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: No i no, w sumie
2: Maciej, oni są dziennikarzami.
1: Na papierach dziennikarskich też by wjechali.
2: Można lecieć.

0: Tak właśnie brzmi ta środa, 13 maja, 25 minut po 6.
1: Same zwycięstwa, w Hiszpanii jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Barcelonę, tak. Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego.
0: Oni już mają luz, a Ronaldo cały czas czeka.
1: Ten Ronaldo prawdziwy, tam w Arabii? Tak. A co tam się dzieje?
0: No cały czas grają o mistrzostwo, nie wiadomo, ostatnio zremisowali, o szczegółach zaraz Marcin Procki.
2: Oho. Jankers.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: I po reklamie.
5: Wiktor Jachmiecik, witajcie ponownie. Zaczynamy od kieleckich ulic, bo ruch już nam powolutku się zaczyna. Będą się korkować trasy wlotowe do naszego miasta oraz samo centrum. Przypominam, omijajcie ulicę Łódzką, Warszawską i Batalion Chłopskich. Tam na pewno będzie się korkować.
6: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam, koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. Jest sukces Polski. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. Polka dostała się do niej po świetnym występie w półfinale. Jutro kolejny koncert, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Kto jeszcze w nim wystąpi? Piszemy o tym na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
7: SK Sport News.
6: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riyad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Coco Gauff, Zorana Kysta. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju w WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Jankes,
9: Kama
10: i Wiktor
11: w Radiu
12: SK. Gdzie jest Kama, ludzie pytają?
13: No pojechała w miasta państwa szukać was.
12: Jakie miasta? Tak, wpisujcie miasta w nasze poranne spotkanie. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
14: Witam, witam. Pozdrawiam z zachmurzonego Kalisza. Czas do pracy, na ciepłą kapkę. Życzę miłego dnia.
12: Kalisz jest cudowny.
13: Ryszard Kalisz jest cudowny.
12: No mówię właśnie, mówię.
15: Z Hiszpanii, Segowia. Nas
12: ty
15: pan
12: też
15: pozdrawia
12: jest?
15: Z miasta Segowia.
12: A nie,
15: 100 kilometrów od Madrytu.
12: Jak Hiszpania?
13: Jak tak, to...
16: Buenos dias, señor Sierra.
17: Buenos Aires!

0: Que te hace llorar.
1: Cześć Eska, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend.
2: Wszyscy są.
3: Miało u siebie uroczystości komunijne. Taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście. Tak. No, wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też mają swoje egzaminy, no i też komunie.
3: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
2: Co tam się wydarzyło?
3: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
2: 40
3: samochodach?
2: Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
3: Musieli się bawić, gwóźdź do ręki, kamyczek, kluczyki.
2: Ale już to widzę po tej komunii. Pyta rodzic rodzica, co dostaliście na komunię?
3: Wizytę u lakiernika.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
6: I po reklamie.

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tattoo. No, pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle. Teraz show będzie.
0: Wiadomo. Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy
2: birthday to you. Bo, o, Osio. Eska, budzi w urodziny.
3: Kama, wracaj.
1: Basia z nami, dzień dobry, witamy. Basiu!
4: Dzień dobry.
1: Basia, pochwal się, które to urodziny?
4: 45. Nie wiem, czy jeszcze czym palić.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos, tak. Jakby wiedzieć, coś o tym mówić.
0: Od tego śpiewania na te urodziny.
1: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Coś tam ciekawego jest w planach?
4: Najpierw praca, a wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
0: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy właśnie wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
4: Tychy.
1: Tychy, ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza. Tychy, jest cudownie.
0: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
1: Naprawdę?
0: Zresztą się chwaliłem, no.
1: Cudownie. Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
4: Są dalej, owszem.
1: Jeżdżą. Oni już dawno są na prądzie.
0: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
4: Czyli... Nie, używam. Na nóżkach.
1: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
4: Baskeda.
1: Baskeda?
0: I co, jak to, jak, co to jest? Jak to wygląda?
4: Dłuższa góra, krótkie boki.
0: Tego się nie da zrobić u nas.
4: Słuchaj,
1: a ty widziałaś nasz beztapek? Kiedyś? Dłuższa góra, jak to było? Dłuższa góra?
0: I krótsze boki.
1: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
4: No. Tak.
1: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
0: Ale byśmy kupili jakieś używane.
5: Będzie bez baskeda. No.
4: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
1: Doczepkę.
0: Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
4: Dziękuję.
1: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
0: Basia, masz podejrzenia?
4: Mam, owszem. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
0: Tak jest, to jest właśnie on.
1: 45 lat i narzeczony?
4: No tak.
1: Super.
0: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
4: A, dziękuję.
1: I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
0: A wiesz, co robi ciągnik u fryzjera?
1: Nie, mów tego.
5: Warkocze!

0: SK Kielce.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bohaterem.

0: osobę, Lisanach. Duet idealny, prawie jak my.
1: Dlaczego prawie powiedziałeś?
0: No trochę im brakuje jeszcze do nas.
2: I tak.
0: Niech się starają.
1: No dobrze, wy też możecie się postarać samego rana o 5 stów w waszym portfelu albo na waszym koncie. No właśnie, za chwilę zabieramy się za 5 słów 5 stów.
0: Dzisiaj nietypowo gramy po 7, dlatego już teraz potrzebujemy po pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze. No i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
3: Jakaś piękna pani.
0: Oj, słuchaj.
1: Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, nie, to spokojnie. Każdy ma szansę, oczywiście. Czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 5 słów 5 stów.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę. A potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę.
4: 5 słów 5 stów.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.

0: ruch w Kielcach powoli nam się, moi drodzy kierowcy, rozkręca i tak już możecie postać w centrum czy przy trasach wylotowych do naszego miasta. W ciągu dnia lepiej omijać ulicę Łódzką, tam będą znów wycinane drzewa pod budowę S74, także natkniecie się na utrudnienia.
1: Minęła siódma, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6,84 zł za litr. Program ceny paliw niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporterski Jakub Krzyżak teraz z tym tematem. Będzie przedłużenie programu?
2: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
3: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
2: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
1: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną, w górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
4: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko, raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
1: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
5: SK Kielce News.
0: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Szykują się korki przyjesionowe. Dziś i jutro drogowcy zwężą jezdnię w kierunku Lublina oraz chodniki przy skrzyżowaniu z Marszałkowską. Możliwe są krótkie przestoje dla aut i pieszych. Prace mają zakończyć się sprzątaniem i szybkim przywróceniem pełnego ruchu. Chęciny gotowe na przyjęcie turystów. Miasto przygotowało szereg atrakcji i wydarzeń.
6: Nocne zwiedzanie Chęcin, plenery malarskie, zamkowe spotkania z muzyką, rajdy mamy organizowane, oczywiście wydarzenia patriotyczne.
0: Mówi burmistrz Robert Jaworski.
7: I Wiktor
8: w Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
10: I dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
11: I hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie tylko. Miłego dzionka. Już Podlasie. Mamy dzisiaj środę.
9: Tak, a gdzie Podlasie, to tam jest ten duch?
10: Tak, to tam. Skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Go czuję tutaj, wiesz?

0: Witamy.
1: Dzień dobry, witam również.
2: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, to?
1: Pewnie, że tak.
0: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?
1: Jestem teraz w Lubelskim, aktualnie stoję na parkingu.
2: I to jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
1: Tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już stanąłem, żeby było bezpiecznie na rozmowę, więc...
0: Okej. A czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HDS.
2: Wiesz, tak
0: HDS? HDS?
2: HDS.
3: Podnośnik.
1: Hydrauliczny dźwig.
2: Tak. Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
0: Hasło HDS i już.
1: Tomek HDS jest.
2: Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot, że te słowa twoje będą się zgadzały bardziej ze sposobem myślenia Jankesa czy moim? Czyli kogo wybierasz?
1: Myślę, że wybiorę Wiktora.
0: Dobrze!
2: Już się bałem tego, taka odpowiedzialność.
0: Słuchaj, HDS to jest w skrócie, bo to jest hydrauliczny dźwig samochodowy, tak?
1: Samochodowy.
0: Ale nie wiedziałem.
2: Tomek, słuchaj, szybko jeszcze, żebyśmy się poznali. Jakie jest twoje pozapracowe hobby?
1: Moje to jest leniuchowanie i siedzenie na kanapie, standardowo.
2: Czyli twoje skojarzenia będą raczej luźne i wolne.
1: Tak jest, dokładnie.
0: No dobrze.
2: Dobra, to co, ja wychodzę?
0: Wykopujemy Wiktora ze studia. Wiktor zmyka. Za chwilę poznasz słowa.
2: Do widzenia, do usłyszenia.
0: Proszę tam założyć słuchawki, jak kiedyś w wielkiej grze. Wiktor już teraz niczego nie będzie słyszał. A my zajmujemy się słowami. No, będziesz musiał skojarzyć, tak? Swoje pierwsze skojarzenie. No i zobaczymy, jak później będzie z Wiktorem. Im więcej waszych wspólnych skojarzeń, tym oczywiście bliżej nagrody. Każde skojarzenie to jedna stówka. No i tyle. Dobra?
1: Jasne.
0: Czekaj, słuchaj, tu jeszcze przełączę się, bo tutaj Wiktor coś tutaj popsuł nam oczywiście przed wyjściem. Okej, dobra, tutaj.
2: Już możemy.
0: Uwaga. Dobra. Uwaga. Jesteś gotowy? Pamiętaj, dobre skojarzenie z Wiktorem, no to wtedy mamy po stówce i tyle. Uwaga, lecimy. Związek.
1: Małżeński.
0: Okej, zapisujemy. Dobra, lecimy dalej. Odlot.
1: Kosmos.
0: A to ładne, to może być blisko rzeczywiście. Makaron.
1: Spaghetti.
0: Okej. Pogoda. Czwarte słowo.
1: Dobra,
0: okej, słowo dobra.
2: Zapisuję.
0: I ostatnie słowo, grill. Skojarzenie z grillem.
1: Karkówka,
0: no i zobaczymy, jak
2: ale
0: będzie
2: jak pewnie.
0: Jak będzie w przypadku Wiktora oczywiście. Związek, odlot, makaron, pogoda, grill. Wszystko mamy zanotowane. To teraz krótka pauza, ty się nie rozłączasz. Czekasz poza anteną, gramy muzę. I za chwilę wywołamy Wiktora. Wiktor, chodź. Jeszcze nie!

0: Bledka w Radiu SK. 18 minut po godzinie 7 to już.
1: 5 słów, 5 stóp.
0: Czyli akcja skojarzenia. Podajemy 5 słów. Słuchacz, Tomek jesteś?
2: Jestem.
0: Jesteś, bardzo dobrze. Tomek skojarzył, no to szybciutko. Związek, powiedziałeś małżeński, odlot.
2: Kosmos.
0: Makaron, spaghetti, pogoda dobra, grill, karkówka. To były twoje skojarzenia. Zapraszamy pana Wiktora do studia Radia SK.
3: Wiktor,
0: witam, tylko żeby nie widział tych słów, uwaga, no żeby...
4: O. Nie widzisz?
5: No czarny ekran mam przecież.
4: No i bardzo dobrze, no.
5: I czarno w głowie.
0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie. 5 słów, przed tobą ta sama sytuacja.
5: Tak jest, Tomek.
0: Im więcej
5: Tomek...
0: tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
5: Tomek jesteś?
2: Jestem cały czas.
5: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, ale z tymi podpowiedzi. Słuchajcie, nie wolno.
5: Tak naprowadzać delikatnie.
0: No to ma prowadzanko, może delikatnie, ale bez
5: tak, chociaż żebym mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: Żebyśmy
5: a ja
0: nie musieli
5: resztę.
0: Dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz mówił hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam.
2: Który podpina mi tutaj właśnie hafia, zawiesia tę sprawę.
5: Ty pukasz, ja mówię, tak, dawaj.
0: Dobra, tak dobra, jest. Lecimy, okej, okay, zabieramy się. Za 5 słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek, ostrożnie. Związek. No związek. Panie Wiktorze, związek.
5: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna. Mhm.
2: Tak, no dobrze.
5: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden
5: wyraz.
2: Dobra, taki więcej. Popularny bardzo.
0: Dobra, koniec podpowiedzi, bo panowie tutaj sędziowie patrzą.
5: No
0: i słuchają.
5: Związek jest małżeński.
2: Brawo.
0: Tak? Nie wierzę, dobrze.
5: Pierwsza
0: ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz. Jest stówka dla was.
5: Powiem, my z Tomkiem mamy dobry
0: dobra,
5: przelot.
0: Dobra, uwaga, lećmy dalej. Odlot.
5: Bez podpowiedzi, próbuję od razu. Mhm. Ściśle tajny.
0: Kosmos.
5: Tomek przecież u nas jest najsławniejsza akcja świata. Odlot ściśle.
2: Nie wiem, ja w kosmosie byłem niestety.
4: A zgłaszałeś się?
5: ściągnijcie Tomek, apkę ludzie i zgłaszajcie się. Lećcie z nami w ostatni weekend maja.
0: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo. Makaron.
5: Makaron, makaron,
0: twoje
5: makaron.
0: Twoje skojarzenie, panie Wiktorze, prosimy.
2: Dobre danie.
0: Mhm. Makaron, no, prosimy.
5: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
2: Taki długi, no.
5: Spaghetti. Wiesz.
0: Nie wierzę.
4: Jest,
0: druga stówka. To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
5: Oj.
2: No, jaka może być pogoda, wiesz, Wiktora? Zawsze jest.
0: Pogoda jaka?
5: No? Dobra.
0: Ha! Nie wierzę. Tak. Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo. Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
2: No musisz, Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne.
5: No to jedzonko. Moja ulubiona...
0: Grill.
5: Karkówka?
0: Tak?
4: Tak!
0: Yeah! Mam rekord, wygrywasz 400 złotych! 400 dla ciebie, Tomek!
2: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
5: Nie wierzę.
0: Ale naprawdę dobrze wam poszło.
2: Wiktor, jest
0: ale...
2: super.
5: I teraz nie wiem, ja nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
0: Niech będzie, że jesteś taki mądry.
2: Myślę to i to chyba.
0: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj SK, 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Musisz cały czas tylko w tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym, nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich, szczegóły za moment.
2: Janka!

0: Reklama.
1: Uwaga! Wykonawcy z Kielc i okolic. 15 maja. Piknik dla fachowców. Organizowany przez 3W i Tatmar przy Zagnańskiej 69B. W programie spotkania z topowymi producentami materiałów budowlanych i instalacyjnych. Prezentacje nowości. Pyszny catering. Konkursy i mnóstwo atrakcji. Budujemy relacje. Dzielimy się wiedzą i dobrze się bawimy. Piknik dla fachowców. 15 maja. Start godzina 10. Zagnańska 69B w Kielcach. Wstęp wolny. Do zobaczenia!
2: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Autorud. Kielce, ulica Krakowska, 297A.
9: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus 1. Więcej na galeriaecho.pl.
10: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia, nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
13: I po reklamie.
14: Wiktoria Kmiecik, dzień dobry, dzień dobry. Na kieleckich ulicach nie jest jeszcze najgorzej. Oczywiście miejscami będzie się korkować Łódzka, ulica 1 Maja, Aleje Dziewięciu Wieków, Kielc. Postać możecie chwilę na ulicy Pakosz, czy chociażby na ulicy Żytniej i Żelaznej, ale jeszcze jest w miarę spokojnie.
15: 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów po wczorajszych utrudnieniach na kolei. Dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
16: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
15: Mówi nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy odbywa się tam już zgodnie z rozkładem. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
18: SK Sport News.
15: Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który dziś zmierzy się z Arką. A Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Jan Kama i Wiktor w Radiu ESK.
0: 7.30 dzisiaj.
13: Dzień dobry,
0: a właściwie to welcome, proszę pana.
13: Nawet?
0: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
19: Witam Eskę i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
0: O, trafiliśmy na wyspy.
13: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
0: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami? A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
20: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. A.
21: Londyn, miasto w Anglii.
20: To co mi pan nic nie mówi?
21: No mówię pani właśnie.
20: To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczycie, to

0: Fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest, 13 maja. Dzisiaj, o, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie. Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę Państwa, Bodvarsson, no to syn Bodvara. Gunnarsson, no to syn Gunnarssona. Gunnara, przepraszam.
0: Właśnie.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem, jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się. Ojej, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały. No, ale szkoda, już zabraknie, tak?
0: Szkoda. O, to oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
10: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus 1. Więcej na galeriaecho.pl.
11: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu. 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
12: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids, pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie. extremekids.pl.
14: I po reklamie.

0: występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosel dzisiaj będzie Haliną.
1: Halina.
2: Fiszbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fiszbina.
0: Nie.
2: No dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, Fiszbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
5: Słucham.
4: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
5: Nie rozumiem, jak na wynos.
4: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
5: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
4: Ale nie można naczyń ze stołówki wynosić.
5: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
4: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
5: to
4: na wynos.
5: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sosiami są dorośli.
4: Nie, to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
5: Ja jestem, proszę pani, z rodziną, ja jestem z wnukami.
4: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
5: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
4: Nie, tylko z opakowania, pieniędzy. Proszę pani, na wynos.
5: I co mam z tym opakowaniem na wynos
4: zrobić? No na przykład,
5: zrobić?
4: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
5: no,
4: albo gdzie
5: pójdę
4: indziej.
5: Pójdę sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
4: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
6: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Słuchasz?
6: To było jaja. Zostałaś wkręcona.
5: No to niezłe jaja. Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
2: Tylko jaj jak berety proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.

0: A paty do finału awansował Holand!
1: Tak, właśnie kończył się wczorajszy wieczór. Ja zasnąłem przed ogłoszeniem wyników, ale rzeczywiście no będziemy w wielkim finale, jeśli chodzi o Eurowizję.
0: Bo najfajniejszym krajem jest
2: Holand!
1: Yeah! Holand, tak? Holand? Jeszcze raz mogę usłyszeć?
2: Holand!
1: Dobrze powiedzieli. No dobrze, będziemy w wielkim finale sobotnim, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, jeśli chodzi o wejście do finału.
0: Tak jest, a o sukcesie Alicji Szemplińskiej za chwilę więcej Marcin Procki. Radio
3: SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
18: Może poinformować po prostu.
19: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Zrobił nam się spory ruch w Kielcach. Korkuje się Tarnowska, ulica Krakowska i Pakosz. Postoicie oczywiście w samym centrum. Poza tym ulica Łódzka, 1 Maja, czy miejscami ulica Warszawska. Korków jest sporo, ale jeszcze będzie ich przybywać.
1: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
2: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
1: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji. Polka po swoim występie w Wiedniu zebrała sporo pozytywnych recenzji.
4: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
1: A informował reporter SK Mateusz Chłyston. Finał w sobotę, a dodam, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
5: To my jeszcze raz przypominamy, do finału awansował
6: Poland!
7: SK Kielce News.
0: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Jedna z najnowocześniejszych gamma kamer pojawi się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzięki nowemu sprzętowi badania u osób z nowotworami będą jeszcze bardziej precyzyjne i jakościowe. Korona Kielce zagra z Widzewem Łódź o utrzymanie. Jakie nastroje wśród kibiców?
8: Rozum podpowiada mi, że nie. Serce, że tak. Stawia mimo wszystko 2-0 dla nas. Zieliński musi odejść.
9: Chodzę na mecze, jestem kibicem, więc do końca będę kibicował Koronie.
10: Chciałbym, żeby Korona wygrała wynikiem 1-2-0, ale realnie na to patrząc będzie remis.
0: Początek meczu w piątek o 20:30.
7: Kama i Wiktor.
11: Good morning, raz jeszcze witamy Poland! 3 minutki po godzinie 8.
5: No a gdzie nas słuchacie? Gdzie jest z wami od rana SK?
12: Gdzie słuchamy radia? Pozdrowienia dla Wiktora spod stadionu Alfreda Smoczyka.
11: O, Gorzy Wielkopolski.
5: Ja tylko dopytam, ten telefon był na pewno z Polski, prawda?
11: Tak.
5: Bo już za chwilę będziemy was wysyłać za granicę na odlot ściśle tajny. Dlatego ściągajcie nową łapkę Eski i wchodźcie do gry.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Zabieramy się za coś do jedzenia z samego rana, bo śniadanko to ważna kwestia.
1: Pizzunia na nas czeka teraz. Pizzunia, którą przetestował książulo, Ksiapulo.
0: Czyli ekspert, jeśli chodzi o jedzonko w naszym kraju, jeździ, ocenia, wstawia na YouTube'a. Ludzie wszyscy robią wielkie oczy. On jest Krezusem. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. W ogóle z jedzenia kebabów przed kamerą taki biznes zrobić. Piękna sprawa, nie?
0: Dobrze. To jest facet, który rzeczywiście nazywa się książulo. No i facet wpadł, by spróbować pizzę w naszym kraju, w Polsce, bo my wiadomo, że jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o pizzę.
1: No ale co w niej jest takiego wyjątkowego?
0: Oj, proszę bardzo, pizza jest po pierwsze droga, bo kosztuje 1500 zł.
2: Ile?
0: 1500! Nie słyszał pan? 1500 powiedziałem!
1: Ładny, to ja już nie chcę słuchać dalej.
0: Znajduje się na niej ekskluzywna wołowina.
1: Wagyu.
0: Tak się nazywa. Oraz kawior z jesiotra.
1: Ludzie, kochani, za 1500 zł to wy macie zapas paprykarza i konserwy turystycznej na 5 lat. Wybierzcie mądrze. Radio.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8.
1: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
3: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę? Ja mówię, no tak, ale super. No. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się cieszę.
3: Paweł też leci z nami. Paweł.
4: Jak się jaram?
0: Mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
3: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot jest w ostatni weekend maja, w piątek z samego rana. Koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę w biegu, z bycia w drodze.
0: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Olą, dzień dobry.
5: Ale dzień dobry.
3: Ola,
0: dzień dobry.
3: Twoja droga zaczęła się od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?
5: Tak, chociaż już miałam od jakiegoś czasu dłuższego.
3: Polecamy każdemu, bo apka to jest jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
5: No, mój argument, po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną. Wow, tak się cieszę. Super zaskoczona.
3: Od razu wyprzedzajmy fakty. Jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
5: Tak, tak. Wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
3: Słuchaj, nie wiem, jak jest, czy dobrze robimy.
0: W sensie, że ich zabieramy?
3: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
2: Że ostatnia podróż solo.
5: Nie ma szans.
0: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
3: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
0: Mów o sobie, a mówisz, rozumiem. Mów za siebie.
3: Nie ma takiej szansy.
0: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No. Gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
3: Ufacie sobie do samego końca, tak?
5: Tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
0: No dobra, ale to jeszcze jednak bardzo ważna kwestia, bo nasz kapitan co chwilę nam podpowiada, gdzie lecimy. Teraz czy za chwilę?
3: Za chwilkę, bo na razie znamy dwa fakty. Wiemy, że to jest miasto, miejsce związane z młodością. Wiemy na pewno, że nie trzeba będzie tam paszportu. No ale pytanie, Jankę, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie? To decyzja należy do nas, właściwie do ciebie, jako tutaj szefa tego poranka.
0: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlocie zletajny!
5: Yeah! O matko, super! Yeah!
3: Tak!
0: Cudownie, naprawdę cieszymy się bardzo, że trafiacie do naszego teamu. W ostatni weekend maja oczywiście lecimy wciąż w nieznaną sytuację.
3: Tak, dwie szalone doby przed nami. Mówiliśmy, że to miejsce związane z młodością, że nie trzeba mieć paszportu, to teraz uwaga. Olka, słuchaj, trzecia podpowiedź od kapitana.
6: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
3: Co? Ale czego 300? Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300? Czekaj, jeszcze raz.
0: Ja już coś sobie kojarzę.
6: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Okej, nie musimy mieć paszportu, to ważne. Pierwszy był komunikat. Tam poczujemy się młodo.
3: No i region, do którego lecicie, ma ich ponad 300. Ja chyba jestem za głupi na tą podpowiedź.
0: Olka... Ja mam pewien trop, ale na razie...
3: No Olka, czy ty masz jakieś tropy?
5: Madera może? Dużo roślin, dużo jedzonka.
0: Czyli Hiszpania.
3: Portugalia.
0: Przepraszam, Portugalia.
3: Cristiano Ronaldo. No dobra, zapisujemy i się przekonamy, czy takie są fakty i czy taka jest prawda. Olka, ty i twój facet, lecicie z nami. Jeszcze raz gratulujemy.
5: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Odlot ściśle tajny.

0: Kocham, kocham to, że siedzimy i poza anteną kombinujemy z tymi podpowiedziami, gdzie to jest.
1: Serio, naprawdę my nie wiemy, gdzie lecimy i też nas to bardzo kręci w głowie. Ponad 300 dni słonecznych mi wyskoczyło, że to niewątpliwie grecka wyspa.
0: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
1: Jedna z, o.
0: Region, do którego i lecicie,
1: jest napisane.
0: Ma ich ponad 300.
1: Ma ponad 300 słonecznych dni.
0: Ja tak wiem, jest tutaj, ale może chodzi o co innego.
1: Okej.
0: Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
1: To też ładne, rzeczywiście. No ja, no kombinuję. Pytanie, jak wy kombinujecie, ale wcześniej naprawdę wykombinujcie sobie miejsce w samolocie, który w ostatni weekend maja poleci, no wciąż w nieznaną sytuację. Na lotnisku finalnie dowiemy się, gdzie lecimy, ale cały czas kompletujemy oczywiście, nasz team.
0: Przypominamy, że jedyna droga, jedyna szansa, jedyna możliwa możliwość jest możliwa poprzez ściągnięcie apki Eski.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśnięty.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
2: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. W Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus 1. Więcej na galeriaecho.pl.
5: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
8: I po reklamie.
9: Wciąż spory ruch mamy w Kielcach. Drodzy kierowcy, postoicie oczywiście w centrum. Korkuje się też ulica Sandomierska, Tarnowska czy ulica Pakosz. Postoicie na Jesionowej 1 maja. I oczywiście na Łódzkiej tą ulicę lepiej omijać przez cały dzień.
10: 8.30 to SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Pod koniec maja do bazy w Łasku dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Cztery samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
11: Hej, hej! 8.31, tutaj Eska, w środę 13 maja.
12: Pamiętasz, kiedyś było hej, hej, tu NBA?
11: No, stąd coś to wzięło, kocham, Czaranowicz.
12: A kto hej, hej przy telefonie?
13: Cześć Eska, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej koło Legnicy.
11: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
12: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie.
11: Jak to?
12: Może Paweł ci powie.
14: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
12: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: tutaj ASK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie ASK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.
0: Robi, ojejku, ja kocham. Pierwszy serial Robin Hooda w telewizji polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Clannad, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: To później, ale to nie, to już by jest
1: to
0: młodszy.
1: Już później, no tak.
0: Później, tak. Czyli później niż wcześniej.
1: Nie, no, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Bo, dlaczego prawe?
1: Bo kierownica jest po prawej.
0: A, no tak, to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
3: Cześć. ESK dociera też do Irlandii Północnej. Pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no właśnie, daj bardzo
4: dobrze. Siema ESK. Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia. Mhm. Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
5: Pozdrawiam z Gran Canarii, wasz wierny fan.
0: Ach, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku.
6: Jankes. Jankes. I Wiktor.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo, Kielce, Dąbrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: A co dzieciaki tam robią?
13: Skaczą z radości, bo obiecałam im urodziny w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo.
12: I to nie jest za droga opcja?
13: Tańsza niż w domu. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego organizacja urodzin już od 590 zł. Są 3 pakiety do wyboru, a my mamy luz.
12: Więcej na happyjumper.pl.
13: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
14: Uwaga! Wykonawcy z Kielc i okolic. 15 maja piknik dla fachowców organizowany przez 3W i Tatmar przy Zagnańskiej 69B. W programie spotkania z topowymi producentami materiałów budowlanych i instalacyjnych, prezentacje nowości, pyszny catering, konkursy i mnóstwo atrakcji. Budujemy relacje, dzielimy się wiedzą i dobrze się bawimy. Piknik dla fachowców. 15 maja, start godzina 10. Zagnańska 69B w Kielcach. Wstęp wolny. Do zobaczenia!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
17: I po reklamie.

0: Lost Frequencies, Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ruchy, ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. A, tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach.
1: Tak. Szyldy.
0: Aha. Mm-hmm. I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej.
0: A.
1: Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Czy może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich... I nas zawsze rano sushi.

0: drodze na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Trzymam kciuki za wszystkich ósmoklasistów.
1: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: ty robisz na antenie? Hopie.
1: Słuchajcie, przed chwilą jabłko ugryzłem i jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
1: tutaj
0: jest
1: Leska.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz odlotu ściśle tajnego. Ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, bo jeszcze...
1: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie przerabiać, tak. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
1: No dobrze, no to no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
1: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że
1: będzie. Będzie fajnie.
0: O, dobra.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Będzie fajnie. Od 6:00 bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
5: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
16: Tomasz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kierowcy, omijajcie w szczególności ulicę Łódzką i Jesionową. Tam dzieje się bardzo dużo i oczywiście trwają prace drogowe w tych rejonach, także lepiej omijać. Poza tym oczywiście kurkuje się centrum, ulica Pakosz, Sandomierska czy chociażby Grunwaldzka.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest to 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wpłynęło ponad 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. To nowe informacje ze śledztwa w sprawie Zonta Krypto. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
4: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonta Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
3: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki dane. Ceny paliw w dół. Dziś na stacjach paliw delikatne spadki w porównaniu do cen z wczoraj. Kierowcy też zastanawiają się, co dalej z rządowymi obniżkami. Tu minister energii Miłosz Motyka zapowiada.
5: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
3: A program na razie zostanie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. A czas na trzeci, ostatni egzamin. Ósmoklasiści zmierzą się dziś z językiem obcym. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się już za chwilę, a większość postawiła na angielski.
6: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
7: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole.
6: U 100% idę.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa.
0: SK Kielce News.
2: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Mniej porodów, ale więcej znieczuleń. Rok temu ze znieczulenia skorzystało 20% rodzących drogami natury. 2 lata temu 12%, a w 2023 zaledwie 6%.
8: Skok podawania znieczuleń do porodu drogami natury jest efektem premii finansowej wprowadzonej przez NFZ w lipcu 2024 roku.
2: Mówi Agnieszka Białas-Sidarska z kieleckiego NFZ-u. Kierowcy, uwaga na utrudnienia w Kielcach. Dziś i jutro na skrzyżowaniu Jesionowej z Marszałkowską odbędzie się wycinka drzew.
9: Plotki mówią, że będą kwiatki. Dla tych, którzy piszą egzamin z angielskiego, to bez problemu rozszyfrują, że Rumors od Thomasa Greya będzie najpierw, a później będzie Miley Cyrus i jej Flowers. Damiano Dawid na początek tej godziny hitów, 9:02 na zegarach. Weste już grają. Michu Sapkowski, witajcie!

Esca. Esca.

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias, przypominam ten numer El Perdón, hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9.18 na zegarach, po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka, nowość, tak, bardzo konkretnie nowość w gorącej dwudziestce Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat i ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
3: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
2: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
3: Niemożliwe.
2: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
3: Sprawdźmy to.
2: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
4: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
5: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Haińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
8: Polecam. Olga Haińska.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28.
10: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ue.świętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwa nabór do 7 edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
12: I po reklamie.

0: Świetny jak zwykle. Teddy Swims i Bad Dreams. Póki co koncertuje po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już za kilka tygodni z tym swoim koncertowaniem przeniesie się do Europy, żeby między innymi wylądować 4 lipca na Openerze. Na Openerze trochę mnie rozbawiła ta informacja, bo na oficjalnej stronie artysty jako miejsce odbywania Openera i jego koncertu jest napisane Puck County, czyli hrabstwo puckie. No, Pucku drogi, masz powody do mruczenia. Naprawdę. A propos koncertów, to już za 2 dni Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora za chwilę, później Juste i Jack Stell, czyli Turn the Lights Off, weste. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. W Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
8: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo, Kielce, Dąbrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
10: Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie sauna mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama, trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie, Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
12: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
13: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus 1. Więcej na galeriaecho.pl.
14: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
15: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids, pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie. extremekids.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
5: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
6: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. Jakoś tak jesienią pachnie ten numer 13 maja i tak brzmi bardzo dobrze. Kuba i Kuba kończą tę godzinę hitów. Będę miał dla was kolejną. Już mi stygnie ta godzina hitów. Po godzinie 10 Robin Schulz i James Blunt na początek, czyli okej.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: Uwaga! Wykonawcy z Kielc i okolic. 15 maja piknik dla fachowców organizowany przez 3W i Tatmar przy Zagnańskiej 69B. W programie spotkania z topowymi producentami materiałów budowlanych i instalacyjnych, prezentacje nowości, pyszny catering, konkursy i mnóstwo atrakcji. Budujemy relacje, dzielimy się wiedzą i dobrze się bawimy. Piknik dla fachowców. 15 maja start godzina 10. Zagnańska 69B w Kielcach. Wstęp wolny. Do zobaczenia!
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Zapraszamy do salonu Autorud. Kielce, ulica Krakowska, 297A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda w Kielcach dziś niestety nie zachwyca, ale jest lepiej niż było wczoraj, bo mamy chwilę ze słońcem. Temperatura maksymalnie do 13-14 stopni, odczuwalna może być ciut wyższa. Po południu mogą czekać nas jakieś delikatne opady deszczu.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest 10:00, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
8: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
7: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
9: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
7: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka. Nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
10: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek według informacji na dzisiaj ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
7: Klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
2: SK Kielce News.
6: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Ostatni mecz sezonu na Exbudarenie w Kielcach. Korona zagra z Widzewem Łódź. Mecz, który może zdecydować o utrzymaniu w Ekstraklasie, mówi trener Jacek Zieliński.
11: Presję, jeśli już, to założyliśmy sobie sami, także to nie ma co narzekać na to. Po prostu trzeba z tym umieć żyć, umieć w tym wszystkim działać.
6: Początek w piątek o 20:30. Kielce inwestują w małą retencję. Od przyszłego poniedziałku mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy zbiorników, ogrodów deszczowych czy oczek wodnych. Miasto zwraca pełne koszty inwestycji do kwoty 2,5 tysiąca złotych.
12: Hity na czasie po godzinie 10:00. Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. Hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też m.in. Alex Warren i Fever Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski. Witajcie.

wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno. Poza nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce.

0: Wow.
1: Thank you, Europe. Dziękuję.
0: To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie, że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka Unia istnieje. Alicja, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę, a jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmello, Ellie Goulding i Avion. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. Chcesz profesjonalnie pomagać innym i rozwijać się w obszarze psychoterapii? Dołącz do pierwszej w regionie prestiżowej ścieżki kształcenia psychoterapeutów. Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Zaprasza Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu i Laboratorium Psychoedukacji. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Do końca maja. Promocja aż 4000 zł mniej. Rekrutacja już trwa. Rozwijaj wiedzę, zdobywaj praktyczne kompetencje i ucz się od doświadczonych specjalistów. Szczegóły na www.ahns.pl.
10: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
11: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
12: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
11: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
13: Ten zabójca nie popełnia błędów.
11: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
15: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
16: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
17: I po reklamie.

0: Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10 latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40 samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę wesce i Born with a Broken Heart, a później Komodo. Radio
1: SK. Reklama.
2: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie saunę mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama, trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
4: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia?
5: W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł.
6: Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
7: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
8: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
9: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
13: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
14: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
15: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
16: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. W Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł. Lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum. Kielce Zakładowa 18.
17: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
18: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50, zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwartewerto.pl.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: dałem do pieca przed godziną 11 na antenie Radio SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hity na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga! Wykonawcy z Kielc i okolic. 15 maja piknik dla fachowców organizowany przez 3W i Tatmar przy Zagnańskiej 69B. W programie spotkania z topowymi producentami materiałów budowlanych i instalacyjnych, prezentacje nowości, pyszny catering, konkursy i mnóstwo atrakcji. Budujemy relacje, dzielimy się wiedzą i dobrze się bawimy. Piknik dla fachowców. 15 maja start godzina 10. Zagnańska 69B w Kielcach. Wstęp wolny. Do zobaczenia!
2: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę.
3: Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Na stanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
4: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, osada średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, osada średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Haińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
7: Polecam. Olga Haińska.
8: To będzie ostatnia reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie.
8: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Drodzy kierowcy, przypominam, że w ciągu dnia dobrze jest omijać ulicę Łódzką, Warszawską czy Batalionów Chłopskich. Tam trwają prace drogowe, więc natkniecie się na pewno na utrudnienia, zwłaszcza w godzinach szczytu, i jeszcze nie możemy zapominać o ulicy Żelaznej.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Minęła 11, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter SK. Doszło do niej na osiedlu przy lesie w Lubinie. I z tym tematem ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
15: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
14: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze lasu. Jak mówi nam Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki takich pożarów są
10: często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
14: A ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu do spalonego lasu. Rodzice młodych sportowców ruszyli z pomocą, a to po kradzieży sprzętu z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Łupem padł sprzęt do pomiaru czasu warty 80 tysięcy złotych i niezbędny do organizowania profesjonalnych zawodów.
16: Ktoś ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
14: No, opowiada prezes związku Szymon Niestatek. Rodzice zorganizowali internetową zbiórkę na nowy sprzęt.
17: SK Kielce. Na czasie.
13: Wiktoria Kmicik, hej, mam info dla miłośników motosportu. Ryki, silników, kłęby dymu i walka ramię w ramię na legendarnym Green Hell. Tak zapowiada się otwarcie sezonu Drift Open 2026. Już pod koniec maja Tor Kielce stanie się stolicą polskiego motosportu. W programie widowiskowa jazda w parach i strefa tuningu, także wpadajcie na sk.pl, tam czeka pełny harmonogram imprezy. A jeśli jesteśmy już przy motosporcie, to polecamy Wam E1 Go-Kartę, tam wyszalejecie się na go-kartach.
18: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie bledka, komu miałbym powiedzieć. Wiktor Waligura i cztery proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Michał Sobkowski, witajcie. 11.03, PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK4 pora roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym. Świeżo upieczone to narzeczeństwo, bo zeszło miesięczne. No i tak jak przyszły rok, to mają być podróże głównie między salą weselną, gośćmi a salonem ślubnym. No to jeszcze ten ostatni weekend maja jest razem z Eską. Gdzie? A tego właśnie nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, że wiadomo kiedy. Ostatni weekend maja, wiadomo z kim, eskowa ekipa, ale nie wiadomo dokąd. Są podpowiedzi, tak, codziennie są podpowiedzi. Uwaga, szanowni państwo, podpowiedź na dziś. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
2: Szanowni państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to no już wiecie, że no właśnie takiego mamy kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
0: I po reklamie.

0: Shakira i Wycliffe Jean, czyli Hips Don't Lie na antenie Radia SK. Nie są to najlepsze wieści dla budżetu państwa, ale dla kierowców bardzo dobre wieści. Wiemy już na pewno, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do końca maja. To jest oficjalna informacja z Ministerstwa Finansów. Więcej szczegółów oczywiście w newsach o godzinie 12. Wcześniej Sombr 12 to 12, a później m.in. Armin van Buuren, który powrócił w blasku i w chwale do Eski ze swoim Estate of Trance. Generalnie legenda powróciła, czyli Eska Live Remix w każdy piątek po godzinie 20, właśnie między innymi z Arminem van Buurenem, a w aplikacji Radia Eska, którą można za darmo ściągnąć, jest cały stream Eska Live Remix, czyli EDM, muzyka taneczna, muzyka klubowa na wyciągnięcie ręki i paluszka, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli jej posłuchać i przy niej się porządnie pobawić.
1: Radio Eska. Reklama.
2: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper! Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
3: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kilogramów na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: I po reklamie.

0: takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radio SK Rule i Don't Say That. Przedpołudnie ze Ską zakończone, rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską od jej Tate McRae i Just Keep Watching. Michał Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
3: Ja? Nie!
2: Jak to?
3: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo. Kielce. Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
5: Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie sauna mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama, trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: Uwaga! Wykonawcy z Kielc i okolic. 15 maja. Piknik dla fachowców. Organizowany przez 3W i Tatmar przy Zagnańskiej 69B. W programie spotkania z topowymi producentami materiałów budowlanych i instalacyjnych. Prezentacje nowości, pyszny catering, konkursy i mnóstwo atrakcji. Budujemy relacje, dzielimy się wiedzą i dobrze się bawimy. Piknik dla fachowców. 15 maja, start godzina 10. Zagnańska 69B w Kielcach. Wstęp wolny. Do zobaczenia!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Autorud. Kielce, ulica Krakowska 297A.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na termometrach w Kielcach maksymalnie w ciągu dnia do 13 kresek. Więcej raczej nie zobaczymy, ale odczuwalna może być ciut wyższa. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie one spore, ale będą się pojawiały chwile ze słońcem również. Po południu możemy się spodziewać przelotnego deszczu.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
16: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, poznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
15: A równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
17: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
15: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
0: Egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
17: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
15: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
1: SK Kielce. Na czasie.
14: Wiktoria Kmicik, witajcie ponownie. Teraz zapowiem Wam fajne wydarzenie. W Europejskim Centrum Bajki szykuje się bajkowe wydarzenie. 7 czerwca ulicami Pacanowa przyjdzie korowód, na który zaprasza sam Koziołek Matołek.
18: Przebierzcie się za bohaterów ulubionych bajek i zaprezentujcie się na mecie korowodu w krótkiej, kreatywnej formie.
14: Zgłoszenia do korowodu można przesyłać tylko do 15 maja. A na koniec polecam Wam jeszcze Sawat Krajno. Tam możecie zwiedzić się cały świat w zaledwie jeden dzień dzięki Alei Miniatur. Poza tym czeka tam również na Was Park Pawuk.
15: Niektórzy nazywają ją małym piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu. 12:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak będziecie śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK, 17 po 12. And Just Carries i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc po tym, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami.
1: Autopromocja. Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: A co dzieciaki tam robią?
8: Skaczą z radości, bo obiecałam im urodziny w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo.
7: I to nie jest za droga opcja?
8: Tańsza niż w domu. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego organizacja urodzin już od 590 zł. Są 3 pakiety do wyboru, a my mamy luz.
7: Więcej na happyjumper.pl.
8: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
11: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
12: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
15: I po reklamie.

0: Damiano David, Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostały jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostały jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecić z nami w nieznany z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę w SC.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
11: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym, wyjątkowym miejscu.
12: Polecam. Olga Chaińska.
13: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: ósmoklasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Can't Tonight w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu. Więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak, najlepsze hity dla Was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. W Kielcach dość pochmurnie, na termometrach zaledwie 9 stopni i w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 12. W kolejne dni 16-17 stopni, ale mogą wystąpić opady deszczu.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie.
17: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie.
16: Zaznaczyła sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Zapowiedzi stały się faktem. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
18: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży.
16: No już wiadomo, że jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, za 98 6 zł i 98 groszy, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 92 groszy. Brytyjski Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Towarzyszy temu specjalny ceremoniał. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany na najbliższą sesję parlamentu. Król Karol podkreślił, że niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu, a konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.
12: SK Kielce. Na czasie.
15: Weronika Wawrzczyk, w Kielcach trwa najbardziej przyjemny tydzień dla studentów. Dziś przy akademikach przy ulicy Śląskiej wielkie studenckie grillowanie. Zaplanowano wielką integrację, ponieważ mile widziani są zarówno studenci UJK, jak i studenci Politechniki. A już w piątek wielkie juwenalia Politechniki Świętokrzyskiej, która zaprasza na wyjątkowy koncert. Na kieleckiej kadzielni pojawi się Fagata, Kizo, Kac, Bałagan i Kacperczyk. Warto obserwować też to, co będzie się działo w piątek pod Teatrem Żeromskiego o 13:00.
19: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2:00 po 13:00. Sana, Kwiat Jabłoni, Szary Świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Yeah!

0: Ale ten numer cały czas dobrze brzmi. Armin van Buuren, Shannon Den Adel, In and Out of Love w Radiu SK. Armin van Buuren zresztą pojawi się lada moment w Polsce, dlatego że już w czerwcu zagra na Warsaw Music Festivalu podczas swojego Estate of Trance, czyli legendarnego już, trudne słowo się wylesowało, setu DJ-skiego w Polsce. Wszystko to można zobaczyć na żywo i usłyszeć nawet. No i nie chcę nic mówić, ale Radio SK ma patronat właśnie nad tą imprezą, co oznacza, że prawdopodobnie, a nawet na pewno, będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. Zwłaszcza, że warto na koncerty chodzić, bo badania dowodzą, że ludzie, którzy chodzą na koncerty, są w życiu szczęśliwsi. To znaczy obcowanie z muzyką na żywo pokazuje, że nasz poziom endorfin, serotoniny, wszystkich tych dobrych hormonów, które mamy w sobie oraz to, że w tym czasie przeżywamy fajne momenty z innymi ludźmi, powodują, że nasz dobrostan określany jest jako wyższy. W związku z czym zachęcałabym. Nie zachęcają prawdopodobnie ceny biletów na różnego rodzaju festiwale czy koncerty, bo być może my wychodzimy z tego wydarzenia szczęśliwsi, ale nasz portfel i konto w banku już nie.
1: Radio SK. Reklama. Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
2: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo, Kielce, Dąbrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
4: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
5: Polecam. Olga Chaińska.
6: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama. Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie. extremekids.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Eminem zagrał Drowning Slim Shady w Radiu SK. 21 minut zostało do 14. Oscar Timms co noc zaśpiewa za chwilę w Radiu SK. Czy wy w pracy macie ochotę teraz zaśpiewać Dajcie mi już wszyscy święty spokój? Czy może jakąś wesołą piosenkę pod tytułem tu, tu, tu, tu, tu. Don't worry, be happy, bo szef przyszedł z podwyżką, premią albo awansem? Jeżeli u kogoś niemożliwe się właśnie wydarzyło, to bardzo proszę, żeby dał znać na SK-owy Messenger. Tam właśnie czekam na tego typu głosówki, żebyśmy wszyscy mieli nadzieję, że jednak nasz trud w naszych miejscach pracy kiedyś zostanie doceniony.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę ja się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie sauna mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama, trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: I po reklamie.

0: David Guetta powrócił. Milky, just the way you are w jego namiksie. Właśnie za nami w Radiu SK przed 14. Osoby, które stoją w trakcie pracy, spalają o 40% więcej kalorii niż te, które siedzą. A te, które chodzą, to w ogóle spalają naprawdę dużo kalorii. Wstać i wyjść z pracy. To by było rozwiązanie. Po 14 kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo. Kielce. Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
2: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie. extremekids.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: 11 stopni wskoczyło już na termometry w Kielcach. Wiatr dziś dość mocny, momentami w porywach do 10 metrów na sekundę, przez to odczuwalna temperatura. Niestety wydaje się, że jest troszeczkę chłodniej. Ta temperatura nam spada.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba było poderwać polskie myśliwce, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, informuje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Dodatkowo w stan wyższej gotowości postawiono systemy rozpoznania. Działania mają charakter prewencyjny. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary pary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Na miejscu jest nasz reporter Kamil Warzocha.
0: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do 3 osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina Kamil Warzocha.
15: Pobiegną w szczytnym celu. Wystartowały zapisy na tegoroczny Poland Business Run.
12: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę.
15: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone m.in. na pomoc osobom po amputacji kończyn. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK, a pierwszy bieg 30 sierpnia w Warszawie.
6: SK Kielce. Na czasie.
14: Weronika Wawrzyk, wiem, że pogoda nie do końca zachęca do planowania wycieczek, ale jednak przed nami te cieplejsze dni warto wybrać się na przykład do Parku Legend w Nowej Słupi. Mamy też kieleckie baseny tropikalne, gdzie za 2 dni już kolejny muzyczny piątek. W największym skrócie to jest naprawdę najbardziej wystrzałowa impreza w wodzie w Kielcach. Są tancerki, jest muzyka, są też bardzo często bębny, jest piana party, naprawdę musicie tam być. Warto zaglądać też do repertuaru kieleckich kin, bo dzieje się dużo.
16: To co tam na obiad u Was? Pytam wszystkich tych, którzy dziś pracują zdalnie, bo zakładam, że kuchnia serwuje naprawdę dobrze, skoro miała czasu gotować. Nie, wiem, że naprawdę ciężko pracujecie. Wersja dla szefów. I tak w ogóle oficjalna i to jedyna prawdziwa, tak właśnie brzmi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Tame Impala już teraz.

0: Queen od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u Was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SK Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to Wasz Messenger. Wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u Was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim. Witam na radiowiczów Eski. My dzisiaj tu maturak zdaliśmy profesjonalnie, na wysokie procenty. Bez stresu wszystkim pozostałym życzę. Pozdrowienia dla Was i dla całej redakcji Eska.
0: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Radio SK. Reklama.
3: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus 1. Więcej na galeriaecho.pl.
4: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzecznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo, Kielce, Dąbrowa, ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
13: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
14: I po reklamie.

0: Running.
1: Oni też za miesiąc, trochę ponad miesiąc, na Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started, Radio SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafińska trafiła do finału Eurowizji, a to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, za chwilę Wesce.
2: Reklama.
3: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
4: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
3: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
4: Niemożliwe.
3: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
4: Sprawdźmy to.
3: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl. Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie saunę mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama, trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie, Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Halińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
9: Polecam. Olga Halińska.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
11: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
12: Ja? Nie.
11: Jak to?
12: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
15: I po reklamie.

0: Będziecie potem mówić swim, BTS i swim przed godziną 15 w Radiu SK. Kilka ogłoszeń mam, radiowych powiedziałabym, bo z parafialnymi to nie ma zbyt wiele wspólnego. Bilety na koncert Maty. Ktoś chętny? To jest już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tak, to oni je mają. Pirowski, Pawełek, którzy po 15 wrzucają na luz, takie bilety rozdawać będą. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Jak już tam będziecie, to sprawdźcie też, czy przypadkiem nie macie czasu, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor, którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić, żeby jutro poćwiczyć dykcję na antenie, czyli pobawić się w powtarzanie łamańców językowych. Gadżety czekają w ramach akcji Kasia Dobrze Gada. To tam was odsyłam i zróbcie głośniej radio, bo Pirowski i Pawełek dobijają się do studia, więc za chwilę wrzucają na luz westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czekaj dał, odpuści cenę każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Kierowcom w Kielcach na ulicach przynajmniej coraz więcej cierpliwości jest potrzebne. Korkuje się już w całym centrum tłoczni, także przy rondzie w Cedynie, przy ulicy 1 Maja Krakowskiej czy też Wapiennikowej. Na termometrach 12 stopni.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do porozumienia wciąż daleko. Zakończyła się sejmowa komisja w sprawie kryptoaktywów. Rozpatrywano 4 projekty regulujące rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie potwierdził, czy to oznacza kolejne weto.
4: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra.
3: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna, 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem z zarzutami. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zauważył, że syn jest zaniedbany i ma rany na głowie. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
5: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy.
3: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Rezygnuje z wygód. Peter Madżar nie przeprowadzi się do oficjalnej rezydencji premiera i nie będzie jeździł limuzyną. Właśnie zapowiedział, że zamierza poruszać się swoją, sprawdzoną Skodą. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban poruszał się kuloodporną limuzyną wartą 750 tysięcy euro.
0: SK Kielce News.
2: Weronika Wawrzyk, zapraszam. W Świętokrzyskiem rodzi się coraz mniej dzieci. O liczbach mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzecznik Świętokrzyskiego NFZ-u.
6: W ubiegłym roku na świat w regionie przyszło 5698 dzieci.
2: Dla porównania w 2014 na świat w województwie przyszło ponad 9 tysięcy maluchów. Nocne warsztaty mediacyjne, pokazy technik kryminalistycznych i spotkania z ekspertami. Sąd Okręgowy w Kielcach zaprasza na Noc Otwartych Sądów 22 maja.
0: Wrzuć na luz!
7: Z tym dżentelmenem zawsze jest miło się spotkać w Radiu SK. Damiano Dawid i jego hit The First Time już za moment, a później Ebony Hollow, Dua Lipa, a także Alex Warren ze swoim najnowszym hitem Fever Dream. 2 po 15 w Esce, Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

0: Alex, Warren i Fever Dream na antenie Radia SK już 14,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: I ważna wiadomość od Pawła ze Świdnicy.
1: Aha.
0: Dzień dobry, dzisiaj mam na obiad placki ziemniaczane.
1: O, marzenie, placki ziemniaczane na obiad.
0: Bardzo serdecznie, drogi Pawle, dziękujemy, gdyż znamy też menu, prawda, obiadowe, przynajmniej w jednym regionie w Polsce.
1: No właśnie, ale jesteśmy ciekawi, co u was na obiad, co dzisiaj na talerzu.
0: Ja nie wiem, czy Pawełku, jestem tak ciekawy, żeby ludziom na talerz zaglądać. Już wystarczy, że zaglądamy do ich serc, umysłów i dusz.
1: Ja zawsze zaglądam. Na przykład jak jestem w knajpie i ktoś coś zamawia, to zerkam tam bardzo głęboko w ten talerz komuś.
0: No właśnie, Pawełku, zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego już nie chodzę z tobą do baru.

0: rodzinnych, pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: No właśnie dlatego, że miałem wrażenie, że szybciej jesz mój obiad niż jesz swój, Pawełku, więc aż mi głupio było naruszać mój, skoro konsumowałeś go oczami.
1: Tak, oczami jestem w stanie zjeść dużo.
0: No to co na obiad dzisiaj u was? Zapraszamy serdecznie, obiecujemy, że nasza zupa z najlepszych hitów na czasie będzie idealna i w smak. 664 402 302. Tutaj SMS-owo
1: no
0: z propozycjami obiadowymi.
1: A na eskowym Messengerze zapraszamy po z głosóweczkami i po nagrody przy okazji.
0: Zapraszamy serdecznie wszystkie Magdy Gessler i Robertów Makłowiczów. Nagrywajcie głosówki, a my wasze najlepsze obiadowe głosówki będziemy dziś nagradzać naszym popołudniowym merchem stworzonym z firmą Warsaw Science. Czyli firmą, w której odbierałby się Pawełek, gdyby nas było na to stać. New Religion i Bibi Rexa za moment.
2: Reklama.
3: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie +1. Więcej na galeriaecho.pl.
4: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamed. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
10: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Autorud. Kielce, ulica Krakowska, 297A.
14: I po reklamie.

0: Mentali Khalid, All I Know. Gramy wam w Radiu SK. Już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w życiu.
0: I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy Maja nas słyszy, czy jesteśmy, że tak powiem, na jednym łączu tylko my razem?
2: Nie, właśnie jestem na głośno mówiącym i Maja ma bardzo zaskoczoną minę.
0: To prawda, bo Majeczka nie wie, o co chodzi. Dobra, to mama, Diano, wytłumacz tylko, kto dzwoni, żeby Maja się czuła bezpiecznie, że dzwoni dwóch dżentelmenów o szemranej reputacji, jeszcze biorą matkę na głośnik i teraz nie wiadomo, co się dzieje. Proszę bardzo.
2: Radio SK do ciebie dzwoni.
0: Majeczko, pewnie nie wiesz, w jakiej sprawie, a my tutaj już mamy po małych spytkach i dowiedzieliśmy się, że jesteś fantastyczną córką. Poza tym tylko, że jesteś wzorową uczennicą, przewodniczącą szkoły i nikt na ciebie nie narzeka, to wszystko się zgadza, Maja. Majeczko, nie bądź czerwona. My chcielibyśmy, żebyś trochę za naszych czasów mówiło się popsociła, jednak żebyś zrozumiała, co się kryje za tym trudnym hasłem popsocić, namawialibyśmy cię, żebyś poszpąciła troszkę w najbliższym czasie. Jesteś gotowa na szponcenie, Mają?
2: Maja, nie wiem, zupełnie zaskoczona, ale jest gotowa.
0: Jest. Majeczko, a co ty byś powiedziała, gdybyśmy cię zabrali na małe szponcenie na koncert Maty na Narodowy?
2: Co? Nie, ale... A co? Nie to wierzę.
0: Kochani, to ogłaszamy to wszem i wobec. Maju, Diana, twoja mama ci to załatwiła. Jedziecie na koncert Maty na Narodowy. SK wam zapewnia cały komplet atrakcji.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: 15 maja szykuj się na koncert The Best of Mata na Narodowym. Dwa bilety, podwójne zaproszenie. Wędruję do was.
2: O Jezu,
0: i zauważcie, jaką Pawełek zastosował promocję. Maja użył zarówno do wypowiedzenia twojego imienia, a także miesiąca, w którym koncert się odbywa. A zatem dziewczyny, pojutrze Mata już na was czeka. Ale nie pozwolimy mu czekać za długo. Dla Diany, dla Mai i dla was wszystkich, którzy lubicie Matę, Jored de Mar już teraz, a jakże w Radiu SK.

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potencjal od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Tu Kirowski. To oczywiście. I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kacpra.
0: Pawełku, ja się trochę boję twoich inspiracji. Muszę jednak powiedzieć, wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
5: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
6: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
12: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegół i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
13: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
16: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
15: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
16: Niemożliwe.
15: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
16: Sprawdźmy to.
15: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
17: I po reklamie.

0: chodzi, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut. Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
2: Za chwilę w Est punktualnie o 16 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny paliw na stacjach zostaną trzymane na dłużej.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Uwaga! Wykonawcy z Kielc i okolic. 15 maja piknik dla fachowców organizowany przez 3W i Tatmar przy Zagnańskiej 69B. W programie spotkania z topowymi producentami materiałów budowlanych i instalacyjnych, prezentacje nowości, pyszny catering, konkursy i mnóstwo atrakcji. Budujemy relacje, dzielimy się wiedzą i dobrze się bawimy. Piknik dla fachowców. 15 maja start godzina 10. Zagnańska 69B w Kielcach. Wstęp wolny. Do zobaczenia!
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
7: Polecam. Olga Chaińska.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIW CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Weronika Wawrzyk, 12 stopni. Na termometrach w Kielcach cieplej już dziś niestety nie będzie. W nocy temperatura spadnie do 4 stopni. Jutro przed nami troszeczkę cieplejszy dzień, bo temperatura dojdzie nawet do 16. Wiatr cały czas odczuwalny.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
16: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
15: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy zadowoleni.
17: Benzyna tanieje. Jak najdłużej, żeby było tak.
18: Oczywiście, no
17: benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
18: Bardzo dobrze.
19: Dlaczego pani tak sądzi?
18: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
15: Mówili kierowcy z Radomia, jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
20: SK Kielce News.
21: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Ostatni mecz na Expo terenie w Kielcach. Korona zagra z Widzewem Łódź mecz, który może zdecydować o utrzymaniu w Ekstraklasie. Początek w piątek o 20:30. W kieleckim autobusie uświadamiano pasażerów o wirusie HIV. Studenci medycyny edukowali i obalali mity.
22: A na przykład takie powiedzenie, że właśnie możemy się zarazić przez picie ze wspólnego kubka albo przez całowanie.
23: Myślę, że tak.
22: No właśnie to jest taki największy mit.
21: To w ramach ogólnopolskiej akcji Tramwaj zwany pożądaniem.
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: W Radiu ESK.
27: Po 16:00 dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Panic at the Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Sugar Babes z numerem Push the Button. A zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
28: Tu Pawełek. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, push the button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałam jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszam.
4: Siema, pytacie co dzisiaj na obiad. Ja właśnie zainspirowany waszym pytaniem zadzwoniłem do żony, a żona mi mówi, no kochanie, co zechcesz, co chcesz jeść, możesz dziś jeść. Bo ja trochę zdziwiony, a ona dalej mówi, że po prostu na co masz ochotę, kup składniki, ugotuj, ja też zjem. Więc pozdrawiam, ja jadę na zakupy.
1: Oby w sklepie nie było żadnych remanentów.
0: I kolejek. No i to się nazywa przebiegłość żony level hard. Pawełku, ja w ogóle mam do ciebie pytanie, ponieważ długo ze sobą pracujemy, właściwie pyknęło nam w kwietniu 11 Aha. lat. Jaki byś chciał dom, Pawełku?
1: No taki, wydaje mi się, duży, przestronny, jakiś taki, no fajowy taki.
0: To ja mam dla ciebie świetną propozycję.
1: Tak?
0: Kup cegły, cement, tynk, farby, płytki, kleje i zaprawy.
1: No.
0: Wprowadź się. A ja też przyjadę na obiad. Co ty na to?
1: Już pędzę po cegłę.
0: PZ, pędzimy za moment.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot.ścisk.

0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: A co dzieciaki tam robią?
5: Skaczą z radości, bo obiecałam im urodziny w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo.
7: I to nie jest za droga opcja?
5: Tańsza niż w domu. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego organizacja urodzin już od 590 zł. Są 3 pakiety do wyboru, a my mamy luz.
7: Więcej na happyjumper.pl.
5: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
8: Uwaga! Wykonawcy z Kielc i okolic. 15 maja piknik dla fachowców organizowany przez 3W i Tatmar przy Zagnańskiej 69B. W programie spotkania z topowymi producentami materiałów budowlanych i instalacyjnych, prezentacje nowości, pyszny catering, konkursy i mnóstwo atrakcji. Budujemy relacje, dzielimy się wiedzą i dobrze się bawimy. Piknik dla fachowców. 15 maja start godzina 10. Zagnańska 69B w Kielcach. Wstęp wolny. Do zobaczenia!
5: Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie saunę mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama, trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
10: I po reklamie.
1: Eska.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach. Ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
2: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w eseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu SK. 23 minuty przed 17. Pięknie witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z pop rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację, tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit.
4: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
13: Ja? Nie.
12: Jak to?
13: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
16: I po reklamie.

0: Fast Cars and Superstars na antenie Radia SK jeszcze przed 17. Za moment wyruszymy w podróż po najciekawsze informacje.
1: Tak, będzie bardzo ciekawa, bo jest opcja na darmowe wakacje na Helu albo w Trójmieście. Trzeba tylko zrobić jeden dobry uczynek.
0: Czyli zawsze jest jakieś ale.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Solo. Kielce. Dąbrowa. Ulica Źródlana 36. Albo na jackpolska.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach dziś bez szału. Niestety w tej chwili 12 stopni cieplej, już dziś nie będzie. W nocy temperatura spadnie do 4 kresek, ale po południu wieczorem może pojawić się jeszcze trochę słońca.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Już prawie 17, Agata Chruściak. Zapraszam. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania w bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
19: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on jest bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
18: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie było konieczności ewakuacji. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. Typowy dzień zaczynał się wspólnym śniadaniem i sprzątaniem.
0: Potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
15: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu.
18: Mówili Kuba i Ania, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku. Wtedy zebrano na plażach ponad 2 tony śmieci.
20: SK Kielce News.
21: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Będą dotacje na zbieranie deszczówki. O jej udzielenie Kielczanie mogą ubiegać się od 18 maja.
22: Miasto może pokryć nawet 100% kosztów tych inwestycji do kwoty 2,5 tysiąca złotych.
21: Mówi Barbara Sipa, rzeczniczka prezydentki Kielc. Muzeum Zabawek i Zabawy organizuje Noc Muzeów pod hasłem Lat 90. 16 maja będzie można bezpłatnie zwiedzić wystawę Przełom oraz wziąć udział w warsztatach breakdance'u.
23: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
24: W Radiu USK! 17 w Radiu USK otwierają Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też Alvaro Soler, Miu i Zalia, a także Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
25: Tu Pawełek. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter. To był Can't Stop the Feeling w Radiu SK. Na zegarkach już niemal kwadrans po godzinie 17. Panie Pawełku.
1: Pani Pirowski,
0: czy to
1: dobry
0: moment, by powitać królową Polski, panią Jadzie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, królowo. Witamy. Pirowski i Pawełek. Witamy was serdecznie i oto rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Wkładam przedmiot, a wy dzwońcie 664 402 302. Skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
0: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.
0: W sensie, że może pani ugryźć odpowiedź?
2: Nie, nie, nie mogę ugryźć odpowiedzi i nie mogę ja tego ugryźć.
3: A ja ugryzłem.
2: A Pawełek ugryzł.
0: Pawełek ugryzł. Czyli przedmiot do gryzienia, ale nie przez człowieka, czy nie przez panią?
2: Nie przez człowieka.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Odbieramy to połączenie. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Czy to jest miękkie?
3: Jest miękkie i przyjemne, tak.
4: Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy to typowo się je, czy raczej tylko można to ugryźć?
3: Raczej można tylko ugryźć.
4: Okej, czy to... Nie wiem, piłka?
0: Piłka, nie. Nie jest to piłka, ale wydaje mi się, że potraktujcie to jako podpowiedź, bo rzeczywiście sprawa jest związana z czworonogami. I Pawełkiem aktualnie,
3: nawet,
0: dwunożnym.
3: No czuję tutaj zapach czworonoga na tym przedmiocie.
0: Czujesz zapach czworonoga, czuję. Pawełku. Tym bardziej doceniamy to, że ten przedmiot wciąż jest w twoim ręku, a nie już w rękach. Wyplułem. Czyli capi.
1: No nie chciałem tego mówić, ale tak.
0: Przedmiot capiący dzisiaj. Zapraszamy za moment na rundę drugą.
5: Reklama.
6: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą...

0: Będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
1: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
0: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
1: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. W Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
3: Uwaga! Wykonawcy z Kielc i okolic. 15 maja piknik dla fachowców organizowany przez 3W i Tatmar przy Zagnańskiej 69B. W programie spotkania z topowymi producentami materiałów budowlanych i instalacyjnych, prezentacje nowości, pyszny catering, konkursy i mnóstwo atrakcji. Budujemy relacje, dzielimy się wiedzą i dobrze się bawimy. Piknik dla fachowców. 15 maja, start godzina 10. Zagnańska 69B w Kielcach. Wstęp wolny. Do zobaczenia!
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ciasto jogurtowe z rabarbarem, wyrób własny Społem. Cena przed obniżką 34,99 za kilogram. Teraz tylko 29,99 za kilogram. Cena z aplikacją. Pierogi z jagodami i twarogiem 400 gramów, wyrób własny Społem. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Teraz tylko 11,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
6: Polecam. Olga Chaińska.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Autorud. Kielce, ulica Krakowska, 297A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
11: I po reklamie.

0: Beautiful People od Davida Getty i Sea w Radiu SK 29 minut po godzinie 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To da najlepszy przedmiot w ryjku.
0: Pani Jadziu, przypomnijmy kategorię. A, przypomnieliśmy,
2: coś
0: że można gryźć.
2: Okay. Gryzienia, ale nie przez ludzi. Człowieka.
0: Dobra, zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie. 664-402-302. A do wzięcia dzisiaj elementy merchu popołudniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Science.
1: Chciałem podpowiedzieć, że to też wydaje taki, o, taki dźwięczek.
0: Ale są takie, które wydają jeszcze gorsze dźwięki. Dzień dobry.
2: Niektóre piszą.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy?
3: Wiolę.
0: Dzień dobry, Wiolu. Próbujesz z pytaniami, czy celujesz w nazwę przedmiotu?
3: Tak, nie, próbuję z pytaniami, bo dopiero co wsiadłam w auto i włączyłam radio.
0: Jasna sprawa.
3: Powiedzcie mi, jaki to ma kształt?
1: Akurat to jest w kształcie takiego kapcia, ale to ma przeróżne kształty. Są jakieś takie fikuśne.
3: Dobra.
1: Są,
3: dobra. Będę zaryzykuję jeszcze jednym pytaniem. A czy to wydaje dźwięki?
0: Ta akurat na szczęście nie, bo byśmy zwariowali,
3: tak,
0: ale
3: generalnie tak. Dobrze, to strzelam, to jest zabawka dla psa?
0: To jest zabawka dla psa, tak jest. Brawo, brawo, brawo. Coś w rodzaju gryzaka, ewentualnie, no, tak by się wydawało. O, złapałem,
3: dobra. Chyba wszyscy mamy jedno i to samo na myśli.
0: Wszyscy mamy tego samego psa, chcesz powiedzieć.
2: Nie, no, nawet tak.
0: Gratulujemy serdecznie, nagrody są twoje, wygrywasz dzisiaj merch popołudniowy w Radiu SK. Wielkie brawa. Pani Jadzia
2: super,
0: żyje
2: dzięki.
0: Już własnym życiem,
2: oddali
0: a zatem...
2: Oddali.
0: Pani Jadzia chyba adoptowała pieska przy okazji, w dodatku, no nie swojego,
4: Jadzie,
0: ale...
4: W studiu nie ma żadnego psa. Do kogo mówisz?
0: Tylko ci się wydaje, Jadzia. To jest Pawełek, tak. To jest Pawełek, Jadziu.
2: Pawełek na czworaka chodzi?
0: No, przy tobie tak. Zobacz, kolana mu miękną. Sean Paul.

0: Charlie, Don't Say That w Radiu SK już 22 minuty przed godziną 18. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pawełek.
0: No i zerkamy w stronę muzyki, którą za moment wam zaserwujemy, żeby dobrze się wracało do domu. Mamy taką nadzieję, no chyba, żeby była inna sytuacja, jesteście w pracy. Proszę dać znać SMS-em albo głosówką, zmienimy plany muzyczne. Ale te dobre na dom tak zwane to m.in. Just T i Turn the Lights Off. Dołożyłbym jeszcze Dua Lipę.
1: Och, zawsze, ale nie trzeba pytać.
0: Przed 18 będzie jeszcze jedna muzyczna niespodzianka.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie plus jeden. Więcej na galeriaecho.pl.
4: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Talk to you, gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK. Za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zaprasza Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest dżentelmen, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 15 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie sauna mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama, trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
5: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Na kieleckich termometrach 12 stopni. Sprawdzamy jeszcze szybciutko, co dzieje się na kieleckich ulicach. Tutaj sytuacja powoli się uspokaja, ale ja przypominam, że przy ulicy Łódzkiej trwają remonty. Te są również przy ulicy Jesionowej. Cierpliwość kierowcy.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To celowe uderzenie na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Są ofiary i ranni, a w związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce. Historyczna wizyta po raz pierwszy od 9 lat. Donald Trump przyleciał do Chin. Ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, m.in. o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump zostanie w Pekinie do piątku.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
15: Kolejny fantastyczny mecz i dziś świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Heleną Rybakiną. Za 2,5 godziny zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, bo oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Kielce. News.
16: Weronika Wawrzyk, zapraszam. W Świętokrzyskiem rodzi się coraz mniej dzieci. O liczbach mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzecznik świętokrzyskiego NFZ-u.
17: W ubiegłym roku na świat w regionie przyszło 5698 dzieci.
16: Dla porównania w 2014 na świat w województwie przyszło ponad 9000 maluchów. Nocne warsztaty mediacyjne, pokazy technik kryminalistycznych i spotkania z ekspertami. Sąd Okręgowy w Kielcach zaprasza na Noc Otwartych Sądów 22 maja.
0: Imprezka.
18: Imprezka.
0: Imprezka.
18: Imprezka.
0: Imprezka. Skoro 18:02, no to można już mówić dobry wieczór, mimo że jeszcze jest jasno na zewnątrz, co niewątpliwie mnie bardzo cieszy. Jasne jest to, że to będzie dobry wieczór, jak zostaniecie z Eską. Przed nami m.in. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora Ritual. Od tego zaczynamy. Tu Hanczak. Witajcie.

Bawy dzisiaj wieczorem. Nie musicie od razu tańczyć, nie musicie od razu robić nie wiadomo jakich tam wygibasów, ale oczywiście możecie. Ale też zachęcam do tego, żeby po prostu pobawić się ze mną w różne gry i innego typu rzeczy, które zaplanowałem do godziny 21. Zobaczymy, czy macie trochę siły tak na półmetku tygodnia, w sumie to już nawet trochę za półmetkiem. Enrique Pitbull, I'm Chino już za nami, to tam obiena. Ja was dzisiaj wieczorem chciałem zapytać o wasze ulubione zabawki. Tak, wiem, to może być dla niektórych kontrowersyjne i w sumie to czekam na wszystkie złe odpowiedzi.

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej 20 na sk.pl na ten właśnie hit, a na Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No, hejka SK. Cześć. Moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było, taki otwarty.
0: A, okej, okay, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania, ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czołem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosiarkami.
0: Na Messengerze Radio SK opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach, przy okazji się dowiaduje, co się u was ciekawego dzieje. A za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uwaga! Wykonawcy z Kielc i okolic. 15 maja piknik dla fachowców organizowany przez 3W i Tatmar przy Zagnańskiej 69B. W programie spotkania z topowymi producentami materiałów budowlanych i instalacyjnych, prezentacje nowości, pyszny catering, konkursy i mnóstwo atrakcji. Budujemy relacje, dzielimy się wiedzą i dobrze się bawimy. Piknik dla fachowców. 15 maja start godzina 10. Zagnańska 69B w Kielcach. Wstęp wolny. Do zobaczenia!
11: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
12: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
13: Ja? Nie!
12: Jak to?
13: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
14: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę.
15: Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
16: Paulina Smaszcz inspiruje w Galerii Echo. Przejdź 16 maja o 14 i posłuchaj o odwadze do działania w budującej komunikacji i życiu na własnych zasadach. Zyskaj szansę na wygranie karty podarunkowej oraz zakupów i mentoringu z Pauliną. Spotkanie w strefie kultury na poziomie +1. Więcej na galeriaecho.pl.
17: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w galerii Korona Kielce. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w galerii Korona Kielce.
20: I po reklamie.

0: Czy wy też tak głośno podkręciliście radio, kiedy Calvin Harris zaczął grać My Way? Ja to zrobiłem tu w studiu do tego stopnia, że kolega z newsroomu wpadł do studia i powiedział: ale świetny kawałek, dawno go nie słyszałem. Też go uwielbiam. My Way za nami w imprezie, 20 minut do godziny 19. Za chwilę Sombr, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj bałkiem, bo robi ciasto. No i to jest bardzo dobra zabawka. Kończy się czymś całkiem smacznym. No to sprawdźmy jeszcze, co u Ani. Tutaj czeka głosóweczka.
1: No ja to się cały dzień bawię szwami po usunięciu zęba. Tam sobie językiem smyram.
0: Ach, no właśnie, ja tak to jest, że człowiek niby wie, że nie powinien tam pchać tego języka, ale i tak mimowolnie cały czas to robi. Zupełnie tak jak na randkach niektórych z pewnymi osobami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
12: Polecam. Olga Chaińska.

0: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
3: I po reklamie.

0: imprezka Westy Hanczak z tej strony i Jazzy Candy Night. No takiego grania u nas nie brakuje, zwłaszcza w piątkowe wieczory, bo przypominam, wróciło SK Live Remix, kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin van Buuren gra swoje Estate of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend, to w piątkowy wieczór oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. Eska Live Remix czeka też przez całą dobę codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia Eska można słuchać, na przykład w podróży tam, gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski. Radio
1: Eska. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290

0: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Autorud. Kielce, ulica Krakowska, 297A.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIW CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
4: Szukasz idealnego samochodu do miasta w atrakcyjnej cenie? Nie musisz już szukać innych marek. Volkswagen Autocentrum czeka na Ciebie Polo Pure, miejski kompakt z charakterem. Z manualną skrzynią biegów już za 65 990 zł lub z automatyczną skrzynią biegów już za 78 990 zł. Prowadzenie go to czysta przyjemność, a podróżowanie nabiera nowego wymiaru. Volkswagen Autocentrum, Kielce Zakładowa 18.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Verto Nieruchomości zaprasza na wyjątkowe dni otwarte inwestycji w Wzgórze Wiktoria. Nowoczesna architektura, kameralna przestrzeń, wysoki standard i komfortowa lokalizacja na co dzień. Wzgórze Wiktoria, Tomaszowice, ulica Jasna 50. Zaledwie 5 minut od centrum. Przyjdź 23 maja od 9 do 16. Zobacz inwestycje na żywo, porozmawiaj z ekspertami i poznaj specjalną ofertę na dni otwarte. Wzgórze Wiktoria, Verto Nieruchomości. Szczegóły i rejestracja na dniotwarteverto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
9: I po reklamie. Kielce na czasie.
10: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Tym razem zaproszę Was na zabawny spektakl. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 Teatr Tete zagra dla Was sztukę pod tytułem Teściowe Wiecznie Żywe. To komedia o relacjach rodzinnych, w której charyzmatyczne mamusie są jak ogień i woda. Czy uda im się znaleźć wspólny język? O tym przekonacie się sami. I na ten spektakl mamy dla Was zaproszenie, także piszcie po nieśmiało na kielcemałpaeska.pl. A co słychacie w Kieleckim Centrum Kultury? 24 maja pojawi się tam kabaret Hrabi z Wojtkiem Kamińskim. Będzie śmiesznie, będą skecze, piosenki, improwizacje i interakcje z widownią, dlatego na pewno będziecie się bawić bardzo dobrze.
11: Muzyką się żyje.
12: Ale to były emocje. Trzymali nas w niepewności do ostatniej chwili, no ale najważniejsze, że się udało. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji i wiadomo już, że w sobotę wystąpi w jego drugiej połowie. Alicja pokazała wczoraj rasowy wokal, wykonując piosenkę pod tytułem Pray.

0: Jejku, aż mam ciary nawet teraz. Dużo komplementów zebrał też cały staging, czyli oprawa występu Alicji. O wszystkim oczywiście na bieżąco piszemy na sk.pl. Gwiazda prosto z Jamajki za tydzień w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Shawn Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Zapraszamy bardzo serdecznie jako Radio SK, więc jeżeli chcecie dostać bilety, które dla Was mam, no to musicie mnie po prostu przekonać, że to Wy musicie tam być, najlepiej głosówką na Messengerze Radio SK. A jak ktoś umie jeszcze naśladować Shona Paula, to już w ogóle mile widziany. On takim głufim trochę mówi.
1: Impreska.
0: Impreska. Albo jakby miał kluski w buzi. Ona na pewno w buzi klusek nie ma, kiedy śpiewa. Bledka, komu miałabym powiedzieć na dobry początek tej godziny imprezki Westę? Minuta po 19. Przed nami jeszcze Thomas Gray i nowość od Kygo. Hanczak, no już nie nowość, ale witam serdecznie.

Esce. No bo gdzie szukać nowości, jak nie na antenie Radia SK Bimpress na przykład. Ale najpierw wycieczka w przeszłość. Dokładnie 13 maja, 10 lat temu, w 2016 roku. Ciekawe, czy ktoś pamięta, co wtedy robił. No, na pewno wasza partnerka pamięta, co dokładnie powiedzieliście, drodzy panowie, 13 maja 2016 roku. Ja pamiętam, że tego dnia ukazał się debiutancki album Kygo, Cloud Nine. Pamiętacie na pewno hity Stole the Show czy Firestone. No naprawdę wtedy świat oszalał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Zespół z Khalidem i Griffinem, Save My Love, to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Mam nadzieję, że tym hitem sprawiłem komuś sporo radości. To Winot, Gipsa i spółki. Za kilka chwil troszkę zmienimy klimat, bo będzie Bibi Rexa i Faithless, New Religion, a potem jeszcze Lady Gaga i Paparazzi. Egzaminu ósmoklasisty. Gratuluję wszystkim tym, no nie chcę powiedzieć dzieciakom, no nastolatkom, które już mają za sobą te trzy dni egzaminów. Dzisiaj język obcy, najczęściej wybierany angielski. No i z tego, co słyszałem, to było nieźle.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
2: Łatwo było.
3: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: No i bardzo dobrze. Tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szemplińską na Eurowizji.

0: tym jedynie nadzieja. Amen. Radio
1: SK. Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na ścigiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
10: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
11: Chcesz profesjonalnie pomagać innym i rozwijać się w obszarze psychoterapii? Dołącz do pierwszej w regionie prestiżowej ścieżki kształcenia psychoterapeutów. Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Zaprasza Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu i Laboratorium Psychoedukacji. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Do końca maja. Promocja aż 4000 zł mniej. Rekrutacja już trwa. Rozwijaj wiedzę, zdobywaj praktyczne kompetencje i ucz się od doświadczonych specjalistów. Szczegóły na www.ahns.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: co za przyciągający hit, no ale nazywa się Magnetic. Bosa na antenie Radia SK w imprezce 15 minut do godziny 20. Czy ja mówiłem dzisiaj coś o tym, że mam bilety na koncert Shona Paula w Warszawie za tydzień? Naprawdę mówiłem? Magdalena?
1: Hej, Hanczak, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj udało.
0: A?
1: Najpierw spóźniłam się do pracy, a szef się nie denerwował, a potem usłyszałam w esce, jak mówisz o koncercie. Nie zgadniesz, udało mi się przekonać moją mamę, żeby zajęła się moją córką 20. Nie przerywaj tej cudownej pasy.
0: To ja się...
1: Podziel się biletami na Shona Paula.
0: Zastanowię się, ale też macie takie wrażenie, że Magdalena ma trochę głos jak jakaś postać z kreskówki? Może powinnaś pomyśleć o dubbingu. No to jeszcze Daniel, który chyba też w sprawie Shona Paula.
2: Może zaśpiewam. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Także mam nadzieję, że to akurat znajdą się dla mnie te dwa bilety. Pozdrawiam, SK.
0: Szacun za to, że nie śpiewasz Kancelaria. Ja zawsze Kancelaria śpiewam, jak słyszę ten hit. Got to love you już nie będę w takim razie grał, skoro już mamy odśpiewane. Po 20 zagram coś od Shona Paula. Daniel, Magdalena, oczywiście dwa podwójne zaproszenia. To znaczy jedno dla Magdaleny podwójne, drugie dla Daniela podwójne. Może na siebie wpadniecie na koncercie za tydzień na Torwarze warszawskim. Shona Paula po 20, a teraz zagram Home Record, to hit Sombra.

Wszystkie hity zaczynają się w Estee i to jest jedna z naszych nowości. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho. Flora! To jest tytuł singla Macieja Musiałowskiego, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Sala Samobójców, Hater. Ale też się okazuje bardzo dobrze śpiewa, co zresztą udowodnił już chociażby śpiewając duet z Julią Wieniawą swego czasu. Za kilka chwil 20, a po 20 gram dalej będzie obiecywany Sean Paul w duecie z Dua Lipą. No Lie wybrałem dzisiaj wieczorem dla was, ale wcześniej Andy Dust się pojawi, Zokaria. No i jeszcze będzie jedna niespodzianka biletowa, tak to powiem.

0: Reklama. Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie. Kielce na czasie.
1: Wiktoria Chmicik, witajcie ponownie. W Kielcach trwają juwenalia i chciałabym teraz krótko wam opowiedzieć, co będzie się między innymi działo jutro. W czwartek ruszają gamingowe juwenalia organizowane przez UJK oraz Rafała Szczepanka. Między grillowaniem a koncertami znalazło się miejsce na wirtualną rywalizację, konkursy z nagrodami oraz chill w strefie z konsolami.
2: Będą quizy, konkursy różne wiedzowe. Udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny.
1: Mówi Rafał Szczepanek. Start o godzinie 14 w siedzibie klubu SPAK przy ulicy Śląskiej. A zwieńczeniem tegorocznych kieleckich juwenaliów będzie koncert finałowy, który odbędzie się w sobotę o godzinie 19. Na kadzielni wystąpią zespoły Eny i Golec Orkiestra.
3: Muzyką się żyje.
4: The Best of Mata. Już w piątek przed nami wyczekiwany przez wielu koncert rapera na PGE Narodowym w Warszawie, a ja za kilka chwil dam komuś z was bilet na to wydarzenie. Zgłoszenie na SKPL, tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jest maj, a jak maj to wiadomo, juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Oczywiście koncerty juwenaliowe odbywają się w całym kraju, ale jedne juwenalia przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kasperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Nasza SK jest od lat obecna na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend 23 i 24 maja. Zapiszcie sobie w kajecikach, w notesikach. Słuchajcie nas wtedy uważnie, bo będziemy mieć dla was mnóstwo biletów na Kortowiadę.
3: Imprezka.
5: Impreska.
3: Impreska.
4: Dwie minuty po 20. Michał Hanczak z tej strony. Mamy środę, już w sumie to wieczór środowy, więc tydzień z górki. A za chwilę m.in. zagram wam End of Beginning od Joe, teraz Andy Dusty Harris z Zokaria.

0: poskakane z Blackpink na antenie Radia SK. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PGE Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: No.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy, wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiskam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to miłość jest.
0: Dobrze, dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowy w Warszawie.
1: Ale super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę. No, także baw się doskonale w takim razie. A tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo, znasz?
1: Znam, ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No to, bo to jest nowe, no to akurat się można poduczyć troszeczkę. No dobra, no to my gramy, a wy się zgłaszajcie na SK.pl po bilety. Pamiętam.

0: David Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od Logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Radio SK. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
6: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
7: I po reklamie.
8: Eska.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millennialsom, trochę nawiązując do słynnego wirala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak z tej strony, Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo?
1: Halo?
0: Oj, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. To spróbujemy tu. Słuchawka przy uchu, to się przydaje. Halo?
1: Halo?
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy M?
1: No to może.
0: 3, 2, 1, czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Anna.
0: Anna, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
2: Na przykład aerobik.
0: No nie jest to rzecz do zabawy, ale niech będzie, że jest to rodzaj zabawy. Chociaż ja bym wolał inne zabawy. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
3: Cześć.
0: Jak masz na imię?
3: Danusia.
0: Danusia, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład? Pierwsza litera twojego imienia na początku tego słowa.
3: Dancing.
0: Czym?
3: Dancingiem.
0: Prosiłem o jakieś rzeczy, rekwizyty, a nie, że od razu rodzaj zabawy.
3: Dinozaur.
4: Jakkolwiek to brzmi.
0: No, dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
3: No, no dobrze. Nie, no mój mąż 34 lata.
0: A nie, to nie dinozaur, to taki dinuś jeszcze.

0: BTS w Radiu SK przed 21. To ich hit pod tytułem Swim. A czy tam, gdzie polecimy, w sumie wy polecicie, będzie można pływać? Tego nie wiem.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: No właśnie, jakie to może być miasto? Może jakieś, które słynie z klinik odmładzania i tak dalej? No słuchajcie, no nie wiadomo, dokąd polecicie, ale wiadomo, że pod koniec maja i wiadomo, że z naszą poranną ekipą, Jankesem, Wiktorem i Kamą, przez aplikację możecie się zgłosić naszą na smartfony, do odlotu ściśle tajnego. Dzisiaj do naszej ekipy dołączyła Ola z narzeczonym. Czas na was!
2: Esko.

0: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
1: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
0: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
0: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Kielce na czasie.
8: Wiktoria Kmiecik, dobry wieczór. Na początek znów temat juwenaliów. Jutro zapowiada się wyjątkowo klimatycznie. Na kampusie PŚK przy rzutni do Młota od 17 do 3 rano królować będzie Slavic Night. Zapowiem wam jeszcze piątkowy koncert organizowany przez kielecką Polibudę. Na scenie amfiteatru Kadzielnia zagrają dla was Kizo, Fagata, Kacperczyk i Kas Bałagan. Otwarcie bramy o 17, a start o godzinie 18. Jesteśmy przy okolicach Stadionu Korony, to trzeba wspomnieć o meczu, który odbędzie się 15 maja. Tego dnia żółto-czerwoni zagrają u siebie z Widzewem. Łódź to bardzo ważny mecz, bo już ostatni w tym sezonie. Piłkarska rozgrywka rozpocznie się o 20:30.

0: bierzesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy,
1: i crash testy potem poszły? Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo, tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką, tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no, w sumie, no, nie taki pozytywny na wiosnę.
1: Nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór. Bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: więc... A niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej. W
1: czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie

0: Dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To
1: nie?
0: Dobrze. To dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak
1: czyli
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
1: no,
0: jest
1: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super, a może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także
0: dziękuję.
1: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
1: tam
0: nie czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba,
1: radio,
0: czy nie?
1: Cambio
0: to
1: Dolor.
0: Ja, mi się
1: chyba,
0: podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj,
1: trochę.
0: Jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
1: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam...
1: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa były. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji, jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
1: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bibi Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.
2: A

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess and all. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: SK Kielce News.
1: Dzisiaj w studiu Radia SK jest dość fotograficznie ze mną przy mikrofonie Aleksandra Lewicka i Katarzyna Karwat, twórczynie nowego studia w Kielcach, ale nie jest to zwykłe studio, ponieważ zdjęcia odbywają się całkowicie, przynajmniej w pierwszej fazie, bez fotografa. Skąd wzięłyście pomysł na takie coś?
2: Wspólnie już tworzymy studio fotograficzne, studio w ruinie. Jest to studio skierowane głównie dla fotografów i dla kontrastu żeśmy otworzyły to drugie studio. Widziałyśmy, że jest kilka takich miejsc już w Polsce, w Kielcach tego nie było, więc stwierdziłyśmy, czemu nie, można to spróbować również tutaj w Kielcach.
3: Z tego, co zaobserwowałam, są takie trzy studia na Polskę, więc dlaczego nie u nas?
1: Pierwsi klienci, można powiedzieć, pierwsi korzystający już byli, z jakimi reakcjami się spotkałyście?
3: Szczerze, widzę tylko same osoby zadowolone, naprawdę. Wychodzą uśmiechnięci. Nie zdarzyły się sytuacje, że ktoś czegoś nie wiedział, czy na przykład była trudna obsługa, wszystko wyjaśniamy przed, więc no jest to zrozumiałe po prostu.
2: Klienci są bardzo zadowoleni z tego względu też, że zdjęcia otrzymują szybko, bo w ciągu 24 godzin wysyłamy, a tak naprawdę jeszcze to jest ten sam dzień, więc oni też są podwójnie zadowoleni, że to jest już tak szybko, że taki szybki proces jest.
1: Pozytywne opinie powodują na pewno dużo pozytywnego optymizmu, który zresztą słychać w waszych głosach. A co wyróżnia wasze studio na tle innych? Jak wygląda wizyta w środku?
3: Na pewno wyróżnia nas to, że zdjęcia są otrzymywane tak szybko. U fotografów zazwyczaj się czeka, myślę, że takie minimum 2 tygodnie, a tutaj są zdjęcia od razu w ten sam dzień. I na pewno plusem jest to, że ludzie czują się tam sobą, no nie stresują się po prostu.
2: Jest to dobra opcja dla osób, które się wstydzą, ponieważ oni sami kierują tą sesją. Swoje pozy i wszystko, jak mają się ustawić, widzą w lustrze, a efekty pojawiają się od razu na ekranie telewizora, więc no tutaj oni sami są prowadzącymi i oni decydują, jaka pozycja będzie dla nich dobra i tak dalej. Myślę, że tutaj w tym kierunku osoby, które właśnie wstydzą się fotografa, może to być taki punkt też zapalny do tego, żeby później kiedyś się wybrać na tą sesję jednak do tego fotografa, bo jednak no, z fotografem wiadomo, jest to też inaczej, bo ten fotograf poprowadzi modela, modelkę podczas sesji.
1: Czyli mamy duży tablet, czy tam ekran.
3: Telewizor.
1: Mamy też pilocik i zdjęcia tak, wykonujemy tak. Samodzielnie.
3: Tak, dokładnie.
1: Bałyście się trochę, że mieszkańcy Kielc mogą nie zrozumieć takiego konceptu?
3: Szczerze, nie brałam nawet tego pod uwagę. Nawet o tym nie myślałam. Myślę, że jest to świetny pomysł. No nie brałyśmy po prostu tego pod uwagę.
2: Otworzyłyśmy i zobaczymy po prostu, jaka będzie reakcja rynku na to. Albo będzie odbiór dobry, albo zły, ale jednak idzie to w tą dobrą stronę.
1: Tak. A co w Kielcach fotografujemy najczęściej? Na podstawie tego też waszego doświadczenia można powiedzieć do dzisiaj.
3: Wszystkiego jest tak po trochu. Sesje dla branży beauty, które teraz tak naprawdę są bardzo potrzebne. Sesje rodzinne, sesje ciążowe i narzeczeńskie, na śluby na przykład.
2: Bardzo popularne też stały się sesje kobiece. Też kobiety coraz częściej przychodzą przed obiekty właśnie fotografii, żeby sobie upamiętnić to, jak wyglądają. Ja najczęściej mam takie kobiety, które właśnie mają na przykład 40 lat i to ten właśnie taki przełomowy 40 lat to jest dla kobiety, jak ja widzę, że one wtedy rozkwitają na nowo, tak jakby drugie życie dostają, są takie odważniejsze, pewne siebie i myślę, że to też chcą pokazać na zdjęciu.
1: A taka sesja kobieca może pomóc też kobietom, którym tej pewności siebie może brakować.
2: Oczywiście, jak najbardziej, tak. To też widać właśnie po każdej sesji, że w trakcie już ta kobieta nabiera takiej pewności siebie, a potem jeszcze jak otrzymuje zdjęcia i efekty, no to...
3: Jest wow.
1: Czyli możemy powiedzieć, że sesje zdjęciowe cieszą się popularnością wśród Kielczan. Lubimy robić sobie zdjęcia.
2: Tak, i widzimy wzrost, że jednak coraz więcej osób przychodzi do studia, zwłaszcza bardzo duży taki wyskok widzimy w sesjach świątecznych.
3: Siedzimy od rana do nocy. Też zobaczymy, jak się to odbije w studiu bez fotografa, bo podejrzewam, że to też będzie nowością.
1: Scenografia też będzie się zmieniać, rozumiem, z każdym sezonem.
3: Na świąteczne jest plan, żeby zrobić taką scenkę świąteczną. świąteczną.
1: Według Was Kielce są bardziej otwarte na takie kreatywne biznesy niż kiedyś?
3: Ja myślę, że ludzie teraz mają więcej odwagi, żeby iść na swoje, bo kiedyś tak nie było. I teraz bardzo dużo osób, widzę nawet młodych, którzy otwierają swoje salony i nawet widzę, że to są osoby czasami, które kończą 18 lat i od razu idą na swoje, więc to jest duży plus.
1: Poza studiem możemy powiedzieć też o kilku ładnych miejscach w Kielcach. Wy jako profesjonalne fotografki możecie wskazać słuchaczom takie piękne miejsca plenerowe, w których zdjęcia w Kielcach warto zrobić.
3: Ja głównie jestem fotografką studyjną, ale mogłabym polecić Katedrę, Kadzielnię.
2: Ja ogólnie robię też plenery, więc ja najczęściej jestem właśnie na Kadzielni, na Wietrzni, tam przy na Podkarczówce, tam są piękne widoki, są lasy, parki, ławeczki, schodki, ścieżki i dzika przyroda troszkę, więc fajnie to sobie właśnie, fajnie wychodzi to na zdjęciach.
1: A gdybyście miały w kilku słowach zachęcić Kielczan do skorzystania z Waszej oferty i wybrania się do studia bez fotografa po raz pierwszy.
3: Jeżeli chciałabyś się zobaczyć, albo chciałbyś się zobaczyć przed obiektywem, to serdecznie zapraszamy Cię do studia bez fotografa. Nas tam nie będzie, więc poczujesz się w pełni komfortowo.
1: Zapraszamy, możemy jeszcze podkreślić, gdzie można Was obserwować w social mediach, bo tam już pojawiają się posty pierwszych klientów.
3: Studio bez fotografa Kielce.
1: I dziękuję Wam za rozmowę.
3: Dziękujemy.
1: Dzisiaj w studiu Radia SK zaglądamy troszeczkę do branży beauty. Ze mną w studio Michał Porąbaniec, stylista brwi. Cześć, witamy Cię serdecznie.
4: Witam serdecznie również, bardzo miło, że tutaj jestem.
1: Twoja droga do tego, co robisz teraz, była długa?
4: Długa i kręta tak naprawdę, bo zawsze miałem jakieś takie poczucie, że chcę robić coś artystycznego, ale chyba jeszcze nie do końca byłem dojrzały do tej decyzji, co ja tak naprawdę chcę robić. I właśnie dlatego chciałem spełniać marzenia, dlatego wyjechałem do Warszawy, żeby właśnie tam zacząć szkołę wizażu i charakteryzacji. No więc takim moją pierwszą zajawką był właśnie makijaż, wizaż, a potem jak wróciłem do Kielc, bo jednak moja marzenia się troszeczkę pozmieniały, no to tutaj jednak przypadkowo trafiłem na szkolnie z brwi, no i to tak się rozrosło teraz do takiej skali, że jednak ten grafik jest dość zapełniony, nie?
1: Obserwując Twojego Instagrama widzimy też, że już poszukujesz osób, które mają Ci pomóc w Twojej pracy. Będą też kolejne usługi w salonie, ale skupmy się przede wszystkim na tym, co Ty robisz. Czy Kielczanie lubią robić sobie brwi?
4: Znaczy ja w ogóle uważam, że świadomość ludzi, jeżeli chodzi o takie dbanie o siebie, jest z roku na rok coraz większa. Coraz więcej osób chce o siebie zadbać, coraz więcej osób chce wyglądać fajnie, wyglądać zadbani. I nawet nie to, że kobiety, ale tak samo widzę na przestrzeni lat, że jednak tak samo mężczyźni nawet na samą regulację stylizacji brwi też przychodzą, co uważam, że jest super, bo uważam, że no jednak zadbana brew to jest tak naprawdę cała nasza rama twarzy, więc to robi całą robotę. Można nie mieć makijażu, ale jak jest brew zrobiona, no to już jest połowa sukcesu.
1: Są jakieś konkretne techniki, które teraz cieszą się największą popularnością?
4: U mnie w salonie chyba najczęściej jest to laminacja i koloryzacja. No też moim takim konikiem, jeżeli chodzi o stylizację brwi, jest rozjaśnienie brwi, co wiem, że dużo osób stresuje. A uważam, że to jest tak cudowny zabieg, bo też często dużo blondynek ma po prostu naturalnie ciemny bardzo włos. I ja bardzo nie lubię tego kontrastu, jeżeli chodzi o to. Wiem, że niektórzy po prostu lubią takie efekty, ale ja właśnie staram się przekonać dziewczyny i udaje mi się właśnie przekonywać, że jednak zejście to nawet 2-3 tony mniej. Nie chodzi o taki efekt żółtych czy białych brwi, ale nawet doprowadzenie do tego trochę jaśniejszego brązu czy blondu, to wygląda po prostu rewelacyjnie.
1: Oprócz brwi można też z innych usług u Ciebie skorzystać, prawda?
4: Tak, no to, że głównie zajmuję się stylizacją brwi, no to tak samo zajmuję się makijażem permanentnym, makijażem okolicznościowym, ale już po 10 latach chyba troszeczkę zaczęłam się z tego wypalać. Też rynek kielecki nie uważam, że jest dla mnie stworzony pod kątem makijaży, bo jak ja słyszę make-up, no make-up albo jeden kolor na oku, to jest to po prostu dla mnie bardzo nudne, a jednak się bardziej widzę i czuję w takich makijażach artystycznych, kolorowych, gdzie się coś dzieje, jest dużo brokatu, jakichś kryształków, no to jest takie moje top of the top.
1: Zanim zaprosiłam Cię na rozmowę, zdecydowałam się odwiedzić Twój salon i sprawdzić, jak to wszystko wygląda, no i byłam pod dużym wrażeniem tego, jak operujesz tymi nitkami przy regulacji, jakie to jest wszystko prędkie, no i pytanie bierze się stąd, jak się czujesz jako chyba jedyny mężczyzna w Kielcach, który zajmuje się brwiami?
4: Czuję się super, aczkolwiek wiem, że dużo ludzi to jeszcze trochę szokuje. Taki stereotyp się utarł, że jednak branża beauty to jest branża kobieca. Ale ja zawsze powtarzam jedno. Nie ma bardziej męskiego zawodu, kiedy pracujesz z samymi kobietami. Oczywiście pół żartem, pół serio. Początki były różne, bo dużo dziewczyn przychodzi do mnie z ciekawości na zasadzie przyjdę do faceta, bo nie wiem jak to jest. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że najwięcej fryzjerów to są właśnie faceci, którzy robią przepiękne tak samo włosy. A ja odnalazłem się właśnie w tej stylizacji w groove i stwierdziłem, że to będzie takie coś, co będzie mnie właśnie wyróżniało na tle całego tego miasta, że chcę dodać do tych Kielc trochę tego różu, trochę takiej fajnej energii i czegoś takiego po prostu innego.
1: No właśnie, możesz opowiedzieć też słowo o swoim różowym salonie, bo tam też jest wyjątkowo.
4: Tak, ja zawsze powtarzam, że jest to takie moje różowe królestwo. Dlaczego wybrałem róż? Bo jest to trochę się gryzie z płcią męską. Dlatego wybrałem kolor różowy, bo wiem, że to jest kolor najbardziej kobiecy. I też stworząc miejsce, chciałem stworzyć miejsce, do którego przyjdą kobiety i będą po prostu czuły się jak w domu. Tak kobieco, tak fajnie, inaczej przede wszystkim, nie? Bo mój salon dość różni się od tych takich klasycznych, marmurowych, białych, złotych, srebrnych lokali. Ja też nie chciałem iść w takie schematy, tylko zrobić coś totalnie innego, czego nie ma w Kielcach. I uważam, że mi się dość udało do tego to zrobić. Dlatego tak.
1: W swoich social mediach wspominałeś też kiedyś o nie do końca łatwej przeszłości. I powiedz mi, czy to wszystko, ten hejt, który cię kiedyś spotkał, to też ukształtowało to, gdzie teraz się znajdujesz?
4: Myślę, że tak. Myślę, że to jak... Ja zawsze byłem osobą, która nie chciała iść jakimś schematem. Nie chciała być jak ten taki szary każdy człowiek, tylko jednak chciałem robić coś innego. Troszeczkę zwracać na siebie uwagę. Może nie do końca dobrze mi to wychodziło i może to troszeczkę w pewnym momencie w złą stronę poszło. Jednak dzieciaki w gimnazjum, w liceum, no nie zostawili chwilami suchej nitki na mnie, ale mogę chyba teraz wszystkim osobom podziękować, bo gdyby nie to, też myślę, że nie ukształtowałabym swojej osobowości, charakteru. Oczywiście to było wiele lat pracy i to terapia i to tak samo praca nad własną głową, żeby dotrzeć do siebie i wiedzieć, jaką ma się wartość, bo niestety dzieciaki czasami bywają straszne, ale nie powstrzymało mnie to przed tym, żeby dalej działać i robić coś innego, coś artystycznego i po prostu być przy tym wszystkim sobą.
1: Czyli warto się wyróżniać.
4: Warto, zdecydowanie. Nie jest to łatwe i trzeba mieć twardy tyłek, ale myślę, że warto.
1: A kto cię najbardziej wspiera w tym, co robisz?
4: Chyba moi najbliżsi, moja mama, chociaż nie zapomnę jej tego, jak powiedziałem jej na początku, że mamo, ja już nie będę pracowała w gastronomii, ja będę robić brwi i makijaże. I moja mama się na mnie patrzy i tak, no Michał, no okej, no rób sobie te brwi i makijaże, ale ty musisz mieć jeszcze jakąś normalną pracę. Pozdrawiam cię, mamo. I to są słowa oczywiste, z których się aktualnie śmiejemy, bo bardzo mnie wspiera, bardzo mi pomaga, bardzo mnie dopinguje, zawsze mnie wspierała w takich różnych właśnie decyzjach, które ja podejmowałem ze sobą sam. Czy to były lepsze, czy to były gorsze, ale jednak chyba moje przyjaciółki, moja mama to jest takie moje największe wsparcie, jeżeli chodzi o całe moje życie.
1: A powiedz mi jeszcze, klientki w twoim salonie i klienci, to jest jakiś przedział wiekowy, czy zdarzają się też osoby starsze, młodsze?
4: O matko, różnie, przeróżnie. Ja mam przedział, ja myślę, że mogę powiedzieć, że 15, oczywiście ze zgodą rodzica, do nawet 70-80 lat, bo miałem tak samo na makijażu permanentnym panią 76 lat, więc ten przedział jest naprawdę bardzo rozstrzelony i uważam, że też trafiam swoimi treściami i osobowością do przeróżnej półki wiekowej.
1: Mhm, na koniec chciałabym jeszcze zapytać o biznes w Kielcach. Czy jego prowadzenie jest łatwe, czy jednak spotykasz swoje trudności na swojej drodze?
4: Ogólnie prowadzenie biznesu to nie należy do najprostszych rzeczy. Ja myślałem, że będę robił tylko brwi, a tu się okazało, że jest o wiele więcej mankamentów, jeżeli chodzi o różne kwestie ZUS-owo, podatkowe i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo, bardzo dużo, więc to nie jest jedno zero-jedynkowe. Czy jest łatwo? Uważam, że jeżeli ma się pomysł na siebie, jeżeli ma się w sobie na tyle samozaparcia i jest się osobą na tyle ambitną, że tak powiem, ja to zawsze powtarzam, że jeżeli zamykają drzwi, no to wchodzę oknem, jeżeli zamykają okna, no to robię podkop. Więc jeżeli ma się na tyle mocny charakter, że chce się dotrzeć i zrobić tą fajną robotę, no to wszystko jest możliwe. Tylko kwestia naprawdę tutaj jest trochę szczęścia, pracy, z samozaparcia, no i autentyczności w tym wszystkim.
1: Na koniec możesz jeszcze słuchaczy zaprosić do tego, gdzie można Cię obserwować w internecie.
4: Na pewno możecie mnie znaleźć i na Instagramie, i na TikToku. Michał Porąbaniec, tak, to jest moje prawdziwe nazwisko, z czego jestem mega dumny i uważam, że z kiedyś, co było to taką moją piętą Achillesa, bo na pewno sobie możecie zdać sprawę z tego, jak bardzo dużo osób mogło mi przed tyłu przykrzyć. Teraz stało się totalnie moją marką osobistą i z czego jestem mega dumny, więc jeżeli gdzieś wpiszecie Michał Porąbaniec, co i na Instagramie, i na TikToku, na pewno mnie znajdziecie.
1: Dziękuję Ci za rozmowę.
4: Również bardzo dziękuję.
0: SK Kielce News.
5: Wiktoria Kmiecik, dobry wieczór. Świętokrzyska Straż Pożarna czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. W tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
6: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
7: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodnie z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. Po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
6: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożaru. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
7: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. Między innymi ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
6: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
7: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. i wówczas te nabory są przeprowadzane przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie, kształcona kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególnione szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
6: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym się musi charakteryzować taki strażak potencjalny?
7: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawyją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym, jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
6: Nic więc dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
7: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
6: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest Pan w stanie wymienić?
7: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani. Każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
6: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
7: Rzeczywiście w okresie letnim, w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy. Zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki tych osób rannych i śmiertelnych, w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
6: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
7: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
6: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
7: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sadzy w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew, czy do lokalnych podtopień.
6: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
7: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który weryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz do roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. O, jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
6: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
7: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowej fazie te działania mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki ochotniczej straży pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
6: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
7: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten ptak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas wszyscy jesteśmy dysponowani na przykład do bucianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków, dlatego tutaj te działania nasze również są, opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
6: I takie pytanie na koniec, jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawiska?
7: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy, a na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracę strażakom.
6: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
7: Zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo, nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję.

0: Polska, Kielce. Reklama. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak

SK Kielce.

Życie, o którym gadasz mi tak często, nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom, wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.